0: Pepem, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To jest Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
12: GWM. Go with more.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: W październiku czeka nas spotkanie mistrzów w Teatrze Rozbark, bo przed nami 20. memoriał Leszka Błażyńskiego. Chorzów sprząta wraki. Edyta Czekaj, zapraszam. Tym razem zaczynamy od sportu. 10 i 11 października Teatr Rozbark w Bytomiu będzie gospodarzem 20. międzynarodowego bokserskiego memoriału imienia Leszka Błażyńskiego. Do Bytomia przyjadą zawodnicy z całej Polski, ale też zawodnicy z Ukrainy, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Ten jubileuszowy turniej będzie także okazją do spotkania z wybitnymi mistrzami sportów walki. A teraz już moje spotkanie z organizatorem tego wydarzenia, synem mistrza, Leszkiem Błażyńskim. Memoriał Leszka Błażyńskiego już lada dzień, można powiedzieć, i z tej okazji spotykamy się z synem naszego mistrza, Leszkiem Błażyńskim, który też jest dziennikarzem sportowym i organizatorem, pomysłodawcą tego wydarzenia. Leszku, to wydarzenie wpisało się już w kalendarz imprez sportowych i co roku jest większe zainteresowanie. Wszyscy już kojarzą tą imprezę, ale zacznijmy jak zwykle od tematu twojego taty. Wielki mistrz, zawsze trzeba tą postać przypominać, bo jest niedoścignionym mistrzem tak naprawdę.
5: Trzeba tutaj słowa użyć niestety niedoścignionym, bo wiemy doskonale, że jeśli chodzi o polski boks olimpijski, Julka Szeremeta zdobyła medal, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła w Paryżu, ale jeśli chodzi o mężczyzn, no to ostatni medal olimpijski męski w boksie w 1992 roku w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik, a mój tata zdobył dwa takie medale, czyli naprawdę, jeśli patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to ogromne osiągnięcie. Był brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku w Monachium i w 1976 roku w Montrealu. Poza tym był mistrzem Europy, wicemistrzem Europy oraz wygrywał też Mistrzostwa Polski i wiele bardzo prestiżowych międzynarodowych turniejów. Między innymi zdobył złotą rękawicę w Stanach Zjednoczonych, czyli no w miejscu, gdzie walczą i walczyli najlepsi pięściarze świata.
4: Warto przypominać się postać, no i będzie taka okazja, bo podczas memoriału to nie tylko walki bokserskie się odbywają, ale też spotkania, rozmowy, wspomnienia, była też promocja twojej książki, fantastycznie zaproszeni goście. No myślę, że to jest coś więcej niż tylko gala sportu.
5: Zdecydowanie właśnie to nie tylko turniej, który poświęcony jest pięściarstwu, ale wiadomo, że ten memoriał mojego taty ma na celu kilka bardzo ważnych rzeczy. Upamiętnienie mojego taty, przypomnienie tych sukcesów, wspomnienia, ale również to, żeby ci młodzi zawodnicy, bo wystartują juniorzy i kadeci, mieli możliwość rywalizacji na dobrym poziomie, w dobrym otoczeniu, bo znowu odbędzie się memoriał w Teatrze Rozbark. Pięknym, kameralnym, naprawdę wyjątkowym miejscu i jak już organizowaliśmy w różnych miejscach w Bytomiu memoriał, ale to miejsce jest szczególne i uczestnicy sami mówią, że czują się wyśmienicie właśnie w Teatrze Rozbark, gdzie kiedyś w przeszłości była cechownia kopalniana i też odbywały się walki. To też takie nawiązanie do historii, czyli tak próbujemy to wszystko łączyć, żeby to w jakiś sposób było właśnie połączone, czyli tutaj wspomnienia, teraźniejszość i przyszłość, bo chodzi o tych młodych zawodników, którzy będą mogli walczyć z dobrymi zawodnikami z zagranicy.
4: Scena zamienia się w ring, dosłownie, bo ten ring jest tam budowany na tej scenie.
5: Tak, tak jak to się śmiejemy, będą grzmoty w teatrze. Czyli tak jak te słynne Rumble in the Jungle, a tu mamy Rumble in the Theater, czyli grzmoty w teatrze. I tak, na scenie będzie ring, jak tutaj w tym przypadku znowu w Teatrze Rozbark.
4: Jak wyglądał ten pierwszy, pamiętasz jeszcze?
5: Tak, pamiętam. Był w szkole podstawowej w Suchej Górze, to były początki. Pamiętam, że tutaj między innymi pomysłodawcą, inicjatorem tego turnieju był obecnie urzędujący prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, który wtedy pracował przy sporcie i wtedy właśnie właśnie on był jedną z osób, które wpadły na ten pomysł, żeby upamiętnić mojego tatę i żeby był taki turniej. Wiadomo, że te początki były takie, że w szkole podstawowej był ring, jeszcze tych zawodników nie było zbyt wielu, głównie to było środowisko tutaj śląskie, no i potem coraz bardziej się rozwijał, aż trafiliśmy do hali na Skarpie, która jest naprawdę dużym, nowoczesnym ośrodkiem. W międzyczasie było w Teatrze Rozbark, później znowu w hali na Skarpie, teraz znowu w Teatrze Rozbark. No i wszystko rosło to w siłę i mam bardzo wiele wspomnień z tymi memoriałami. Wiadomo, że na każdym byłem. To jest ciekawe, że taką tradycją stało się, że podczas memoriału tańczy też moja córka na ringu, która umie pięknie tańczyć i ona też w ten sposób upamiętnia swojego dziadka. I też teraz też wystąpi. Na szczęście nie poszła w boks, bo mimo wszystko nie chciałbym, żeby moja córka boksowała. I właśnie to jest teraz kolejna taka tradycja i takie bardzo ważne wydarzenie dla mnie, dla mojej rodziny.
4: No ale jest lekkoatletką, jest biegaczką.
5: Tak, Ania jest zawodniczką AKS-u Chorzów. Wygrywała też w międzynarodowych meetingach, startowała w Mistrzostwach Polski, wygrała między innymi finał B w Mistrzostwach Polski. Ona głównie biega na 100 metrów i 200 metrów, jest sprinterką, kocha też sport, jak my wszyscy w rodzinie i bardzo mnie to cieszy, że rozwija się, bo wiadomo, że sport daje bardzo wiele. Poza osiąganiem różnych wyników, ludzie naprawdę dzięki sportowi mogą się dalej rozwijać, mogą w przyszłości pokonywać inne jakieś różne rzeczy, które przytrafiają im się w życiu, są bardziej zahartowani i mają nawet dzięki sportowi bardziej budują swój charakter.
4: Pozdrawiamy Anię. Mówiłeś też o tej pierwszej edycji memoriału. Powiedz mi, a taka, która szczególnie utkwiła ci w pamięci, nie wiem, może coś się wydarzyło, może była też bliska osoba poza twoją rodziną, jakiś wielki mistrz, który przyjechał? Mhm.
5: Tak naprawdę nie mogę wybrać w tej chwili jednej edycji, bo było bardzo wiele tych edycji i bardzo wiele ciekawych. Nie ma takiej jednej szczególnej. Memoriał Leszka Błażeńskiego. Kiedyś musiałbym zrobić takie podsumowanie, jakie kraje u nas brały udział, bo naprawdę mogę powiedzieć, że cały świat, dlatego że zespoły z Europy, ale były też ale na przykład w zespołach europejskich było dużo pięściarzy różnych z krajów arabskich i do teraz tak jest, czy też z krajów afrykańskich, czyli dlatego mówię, że z całego świata i naprawdę mógłbym wymieniać, jakie drużyny u nas były, jakie się pojawiły od Kosowa do zawodników tureckich, przez Austrię, Ukrainę. Co roku mamy też bardzo dobrych zawodników z Ukrainy.
4: Duże przedsięwzięcie, ja się domyślam, że kiedy kończy się dana edycja, no to za parę miesięcy, czy tam kilkanaście tygodni później, no myślisz o kolejnej.
5: Tak, tak, tak jest i głównie na początku to myślimy o dacie, bo tutaj ta data też jest dosyć ważna, ona jest tak ruchoma.
4: Jak Śląsk stoi boksem?
5: No jeśli chodzi o Śląsk, ciągle tutaj w jakiś sposób Śląsk próbuje się odbudować, no bo jednak jak są Mistrzostwa Polski, to za mało tych medali zdobywałem śląscy pięściarze. To już nie są te czasy, co kiedyś wiadomo były, gdzie naprawdę Śląsk zdobywał mnóstwo medali, bardzo dobrze się spisywał. Ja mam nadzieję, że ten Śląsk pójdzie do przodu, że rozwinie się bardziej, będzie więcej tych medali, zarówno w kategoriach juniorskich, młodzieżowych, seniorskich. No, mamy ku temu warunki, mimo że dużo różnych chłopaków się garnie do boksu, ale wiadomo, że potem po tej selekcji, żeby tak rywalizować, startować, to zostaje już grupka.
4: A na razie zapraszamy na memoriał Leszka Błażeńskiego.
5: Zapraszam.
4: Memoriał Leszka Błażeńskiego organizowany z Bytomiu od 2006 roku. Do spotkania z jego synem, również Leszkiem Błażeńskim, będziemy wracać i wtedy też zdradzimy, kto uświetni to jubileuszowe sportowe wydarzenie. A teraz już Chorzów i sprzątanie. Paulina Kozioł.
6: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze straży miejskiej.
7: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub straż miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do straży miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
6: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
7: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
6: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
7: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
6: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
7: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
6: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
7: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnej konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
6: Takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
7: To oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
6: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
7: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, niż tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
4: Tyle z Chorzowa. Jeszcze w tej części magazynu Katowice ruszyła odbudowa spalonego targowiska. Na miejscu zgliszcz powstaje kilkanaście nowych budek handlowych. Chcą to zrobić jak najszybciej, aby ludzie mogli wrócić do pracy. Na odbudowę budek czekają nie tylko handlarze, ale też sprzedawcy, jak również klienci. Wykopują nielegalne reklamy z Katowic. Mieszkańcy, zmęczeni widokiem billboardów i płakat wiszących na płotach czy budynkach, założyli informację, rekreacyjną grupę i postanowili legalnie się ich pozbyć. Rekordzistą jest konstrukcja reklamowa na styku ulic Lotniskiej i Francuskiej, która stoi nielegalnie od ponad 20 lat. Dzięki wnioskom mieszkańców, którzy wspólnie działają od niespełna miesiąca, z miasta zniknęło już kilka billboardów, a kolejne są w trakcie usuwania.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: A teraz już o prawie kosmicznym sprzęcie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, którym mogą pochwalić się tamtejsi pracownicy działu archeologii.
11: Ewelina Imiołczyk, archeolog Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
4: Pani archeolog, jesteśmy no właśnie w pracowni archeologicznej w jednym z pomieszczeń, a tu widzę taki bardzo nowoczesny sprzęt. No tak trochę mi się gryzie z tą archeologią.
11: No tak, współczesna archeologia wymaga od nas tego, żebyśmy używali nowoczesnych sprzętów, żebyśmy się cały czas doszkalali i doposażali. I taki sprzęt udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymać. Jest to przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, w skrócie XRF, i on służy nam, on jest nam właściwie niezbędny, zarówno przy badaniach tych zabytków, które ostatnio pozyskaliśmy w trakcie badań przy Świętym Wojciechu, jak i tych zabytków, które już mamy w magazynie, a które wymagają zabiegów konserwacyjnych, bo dzięki temu przyrządowi jesteśmy w stanie sprawdzić, z jakich pierwiastków, z jakiego materiału został dany zabytek wykonany i jakich zabiegów konserwatorskich będzie on wymagał od nas w przyszłości.
4: To urządzenie wygląda, jakby tak komuś miałabym opisać, to bym powiedziała, że taka suszarka policyjna, mówiąc kolokwialnie.
11: No to dokładnie tak wygląda. Ta suszarka policyjna właśnie służy do tego, aby strzelać tymi, jeśli tak można powiedzieć, tymi promieniami dany zabytek. Ona pokazuje nam właśnie, z jakich materiałów został ten dany zabytek wykonany. I właśnie dzięki już takim pierwszym pracom nad tymi zabytkami ze Świętego Wojciecha wiemy, że mamy bardzo duży zbiór numizmatów wykonanych na przykład ze srebra, a także dwa piękne okucia księgi średniowiecznej, które mają bardzo duży dodatek cynku, czyli były mosiądzowane. No i te zabytki myślę, że są unikatem i unikatowe właśnie u nas, ponieważ być może pochodziły z terenu Niemiec, zostały tutaj przywiezione z ciekawą na pewno zawartością, z jakąś starą księgą.
4: Gdybyście nie mieli tego sprzętu, no właśnie, to jak poradzilibyście sobie z całym tym opisem tych znalezionych tam rzeczy?
11: Musielibyśmy korzystać z usług innych placówek muzealnych bądź innych pracowni konserwatorskich, aby takie badania i analizy móc wykonać. Natomiast teraz mamy ten komfort, że możemy to wykonywać tutaj na miejscu, w naszej pracowni, w każdej chwili, kiedy chcemy. Ten sprzęt służy również pracowni konserwacji dzieł sztuki, więc myślę, że to w takiej kooperatywie będziemy tutaj współpracować dalej.
4: Urządzenie no, na zewnątrz wygląda na pozór na bardzo proste. Rozumiem, że cały mechanizm znajduje się tam w środku.
11: Dokładnie tak, cały mechanizm znajduje się w środku. Ten sprzęt jest o tyle wyjątkowy dla nas, ponieważ możemy go zarówno używać tutaj w pracowni konserwacji, jak i korzystać z niego na zewnątrz, ponieważ jest on przenośny, możemy go brać ze sobą na badania archeologiczne i na miejscu wykonywać te pierwsze wstępne analizy zabytków, które odkopujemy. Natomiast tutaj wkładamy zabytek do tego statywu i on jest analizowany właśnie przez to urządzenie, które wysyła te promienie.
4: Te dane się gdzieś tam zapisują?
11: Tak, do tego jest podłączony komputer, który przetwarza dane pozyskane właśnie z tego urządzenia i przetwarza je, pokazując nam to w słupkach czy w wykresach, na których mamy te ilościowe odpowiedniki tych pierwiastków.
4: Teraz tak w praktyce pokażmy, jak to działa. Co my tam wkładamy?
11: Teraz wkładamy monetę z badań przy Świętym Wojciechu w Bytomiu. Tutaj musimy teraz załączyć program, który będzie badał to, ten zabytek.
12: Włączamy spektroskop, przytrzymując. Uruchamiamy program.
11: To jest program do badań starożytnych metali.
12: Specjalna kalibracja.
4: Tutaj czuwa nam nad wszystkim
12: Małgorzata Kapczyńska, dział archeologii, pracownia konserwacji zabytków archeologicznych. Chwilkę trzeba poczekać. Jak ja zabytek już mam poddać konserwacji, muszę najpierw go spokojnie przeanalizować, z jakich materiałów on jest wykonany, z jakich pierwiastków. Że jeżeli na przykład są zabytki pokryte, są posrebrzane, czy inkrustacje są zrobione ze złota, czy srebra, czy z cyny, muszę najpierw sprawdzić, żeby nie uszkodzić, dobierając złą metodę konserwacji. Trzeba dobrać dobrą metodę konserwacji do danego zabytku, do danego materiału, z jakiego jest wykonany zabytek. Uruchamiamy program.
13: logujemy.
12: Tu należy pociągnąć taki tu jakby spust i puścić. I już mamy przygotowany spektrometr do zrobienia testu. Używamy tutaj aplikacji starożytnych stopów miedzi. Możemy sobie włączyć kamerę, żeby widzieć, w którym miejscu dokładnie będzie wykonany pomiar. Tutaj widać i włączamy.
4: Czyli światełka nam tutaj błyskają, że proces jest w toku.
12: Tak, że proces jest w toku i już nam się tu pokazuje w tabeli, jakie pierwiastki są zawarte w tej monecie. Uwidocznione jest srebro, miedź i zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, ile procent. Jest to analiza jakościowa i ilościowa. I tutaj widać srebro, miedź, cynę, troszkę ołowiu i zawartość srebra jest tutaj 29,4%. Miedzi 64%. I w tym momencie też wiemy, dlaczego, skąd się biorą w monecie srebrnej te naloty z tlenków miedzi zielone. One są w postaci takich właśnie tlenków miedzi zielone. I
4: to jeszcze raz powiedzmy, skąd macie ten sprzęt i jaka kwota?
11: Zakup zrealizowany został w ramach dofinansowania z programu rządowego wspierania działań muzealnych ze środków funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość dofinansowania wyniosła 192 530 zł, natomiast całość projektu, w ramach którego został zakupiony ten nowy sprzęt, to 241 793 zł.
4: Niewątpliwie zakupiony przez Muzeum Górnośląskie sprzęt rzuca nowe światło na średniowieczną historię Bytomia. My jeszcze trochę pogrzebiemy w historii, ale nie tak odległej. Teraz spotkanie z historykiem Dariuszem Pietruchą i udajemy się do Gliwic, gdzie poznamy historię pewnej radiostacji.
14: Mówiąc o radiostacji gliwickiej i o jej znaczeniu w tamtych czasach, trzeba sobie po pierwsze uzmysłowić, jakim ważnym rodzajem przekazu informacji w tamtych czasach było radio. Znać też fakt, że Niemcy bez wątpienia w skali Europy były pionierem, jeżeli chodzi o rozgłośnie, radiostacje, nadające stacje radiowe, bo w 1923 roku w Berlinie uruchomiono pierwszą stację i oni dostali wtedy, powstała taka specjalna komisja europejska, która przyznawała pasma, na których nadawano. Niemcy dostali ich najwięcej, czyli mieli sporo do wykorzystania i już dwa lata później, w 1925 roku, tych stacji funkcjonowało na terenie Niemiec 18. Radiostacji nadających program radiowy, więc naprawdę to powstało w ogromnym tempie. Ja myślę, że radio do dzisiaj nie zmieniło swojego charakteru, czyli to już od początku były jakieś audycje o charakterze publicystycznym, poruszano różne problemy polityczne, społeczne, to było przerywane muzyką, bardzo często już nagrywaną w studiach radiowych, jakimiś audycjami, jakimiś powieściami w odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Właściwie radio tak samo funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Natomiast Niemcy chyba pierwsi docenili potężną wartość propagandową radia, chociaż na początku nie było prosto, bo radio było drogim luksusem. Na początku. W tych latach 20., bo sam abonament, chyba 2 marki miesięcznie płacono, a wtedy robotnik zarabiał około 120 marek, więc to było dość sporo. Drogie były odbiorniki radiowe, no ale człowiek sobie zawsze poradzi i wymyślono w Niemczech, zresztą w Gliwicach też je produkowano, tanie odbiorniki radiowe, które składano samemu w domu. Na zasadzie zrób to sam. Adam Słodowy by nam się przydał w tym momencie. I no takie składane samodzielnie było o wiele tańsze, więc ludzi po prostu było na to stać. No i w 25 roku, w związku z tym, że ta radiostacja działająca we Wrocławiu, ona nie miała tak dobrego zasięgu, że obejmowała cały obszar Górnego Śląska, postanowiono, że musi zostać wybudowana również radiostacja na terenie Górnego Śląska. Początkowo przewidywano, że ona będzie tylko transmitować jak gdyby program nadawany z Wrocławia. Początkowo nie myślano, że ona będzie tworzyć własny program radiowy. Później to zmodyfikowano. No i teraz było pytanie, gdzie? Chciało Zabrze, chciał Bytom, chciały Gliwice, bo to był prestiż. Ale Wrocław wskazał najpierw Pyskowice, a później zmodyfikowano to na Gliwice. W 25 roku wybudowano przepiękny, ponoć najnowocześniejszy wtedy budynek, taki radiowo-nadawczy w Gliwicach. ale to nie jest ten, o który zapewne pani chodzi. Nie ten z prowokacji gliwickiej. Wybudowano dwie potężne wieże, bodajże chyba około 70 metrów wysokości, 70 paru. Między nimi rozpięto antenę. Ta stacja bardzo szybko zaczęła uzyskiwać samodzielność, to znaczy stworzono w tym budynku własne studia radiowe, no i nagrywano własne programy. Początkowo to wystarczało, ale w latach 20. radio robi nie tylko w Niemczech, w całej Europie niesamowitą karierę, kiedy już do władzy w Niemczech doszło NSDAP. No a tutaj wiadomo, ministrem propagandy III Rzeszy był Józef Goebbels, który doskonale rozumiał rolę radia. A co więcej, był wręcz takim wizjonerem, jak jeszcze można to wykorzystać. On bardzo mocno naciskał na rozwój tej całej sieci radiowej, no bo to była po prostu tuba NSDAP, za pomocą której najprościej można było dotrzeć do każdego obywatela w Niemczech. Na czym Goebbelsowi bardzo zależało. Okazało się, że ta stacja, no, którą wybudowano w Gliwicach, ona jest troszeczkę za słaba, tym bardziej, że w 1927 roku po polskiej stronie, w Katowicach, w Brynowie, Polacy postawili własną stację i to o tak silnym nadajniku, że po prostu przykrywał jak gdyby ten nadajnik niemiecki. Zagłuszał go w pewnym sensie. Postanowiono wybudować nową stację w Gliwicach, która właśnie mogłaby sprostać tej Polski. Najpierw Niemcy próbowali tam protestować, nawet w Genewie gdzieś tam myślano o złożeniu jakichś protestów na stronę polską. Polacy obiecali jak gdyby zmniejszyć siłę tego swojego nadajnika, czego nigdy nie zrobili zresztą. No więc Niemcy już w tych czasach brunatnych szykowali się do zmiany i w 1935 roku został wybudowany ten budynek, o którym mówimy. Chwilę potem wyposażony w potężną wieżę, którą podziwiać możemy do dnia dzisiejszego, która w pewnym sensie stała się symbolem Gliwic, no bo to jest potężna budowla, 111 metrów wysokości. Co ciekawe, w całości wykonana z drewna, bo ona z daleka tak nie wygląda. Wygląda na wieżę stalową, natomiast jest zrobiona z takiego specjalnie impregnowanego drzewa modrzewiowego. Wszystkie wkręty są z mosiądzu. Lepiej może tego nie mówić, bo różnie to może być. 16 tysięcy śrub, ponad 16 tysięcy mosiężnych śrub. No i też antena zwisająca z góry i dopiero ta stacja była w stanie sprostać wymaganiom już z lat 30. Z tym, że ten budynek, co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o prowokacji gliwickiej, ten budynek nowo wybudowany, on nie miał w środku żadnego studia nagraniowego. On po prostu, jak gdyby tylko jego zadanie było przesyłanie tego silnego sygnału. Natomiast ten stary budynek, z niego zdemontowano te wszystkie urządzenia nadawcze, bo one już nie były potrzebne. Zresztą do Gdańska pojechały te z Gliwic, do wolnego miasta Gdańsk wtedy. Natomiast pozostawiono jedynie studia radiowe, więc tak naprawdę w Gliwicach funkcjonowały dwa budynki. Jeden, w którym nagrywano audycje i to jest ten pierwszy budynek z lat 20. i drugi budynek, którego zadaniem było tylko nadawanie tego sygnału. One były połączone podziemnym kablem, więc przesyłano ten sygnał błyskawicznie, no ale mówiąc najprościej, Niemcy w 1939 roku uderzyli nie na ten, co trzeba. Tak to wyglądało.
4: A o tym wszystkim opowiadał Dariusz Pietrucha, historyk. No to jeszcze sprawdzimy, co w Bytomiu.
13: Małgorzata Węgiel, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na realizację budowy centrum przesiadkowego, które powstanie w Bytomiu Stroszku. Inwestycja warta blisko 7 400 000 zł jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskaliśmy ze środków unijnych. Centrum przesiadkowe w Bytomiu-Stroszku zlokalizowane będzie przy ulicy Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego, torowiska tramwajowego oraz tanki autobusowej. W sąsiedztwie przystanku kolejowego Bytom-Stroszek powstaną m.in. niewielki obiekt przeznaczony na budynek socjalny dla kierowców i toaletę. Przystanki tramwajowe zostaną zadaszone przystankowymi. Dla rowerzystów powstaną wiaty rowerowe oraz stojaki. Powstaną tutaj także miejsca postojowe typu Kiss & Ride.

0: reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Jest kilka miejsc z robotami drogowymi w Rudzie Śląskiej. Rozpoczęły się prace na ulicy Obrońców Westerplatte. Zakończą się pod koniec tego roku. Zdecydowanie szybciej, bo już jutro zakończą się prace na ulicy Szyb Mikołaj, a na Zabrzańskiej koniec prac już dziś.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: Poznajcie się. Ten dzień, który tak szybko się zaczyna, to czwartek, 24 września dzisiaj. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już w 6:30. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej.

Ili Aux i Breaking Dishes w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Dzisiaj od rana w czwartek. No jak tam ten czwartek się wam zaczął? To jest dobry moment, żeby zadzwonić do Melo, zgarnąć Melomerch. No i do tego trzy szoty, które już przygotowane dla was. Czeka torba Meloradia, możecie ją mieć na sezon jesienny. Idealnie pasuje. Czekam na was. 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Pochwalcie się, że już wstaliście. To w końcu jakiś gruntowny sukces już jest na waszym koncie. 321-321-777. Trzy poranne szoty czekają na was do zgarnięcia torba Meloradia. Kto będzie dzisiaj naprawdę szybki? Czekamy. Dzwoncie już teraz.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To Sylwa Bampaj on tonight. A to jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, siemaneczko. Grzesiek teraz już w pracy,
1: witam
0: czy dopiero w drodze do pracy? Grzesiek, przycisz trochę radio. Ja rozumiem, że chcesz być gwiazdą, ale będzie ci mocno mylić, jak będziesz słyszał siebie dwa razy.
1: No już przyciszyłem.
0: Zrobione. Słuchaj, co tam fajnego u ciebie oprócz pracy, co?
1: No właśnie, jestem w pracy, pracuję jako kierowca samochodu osobowego.
0: Dobra, a po pracy to coś robisz fajnego?
1: Dzisiaj po pracy mam spotkanie ze znajomymi, z którymi już miesiąc temu się umówiłem.
0: Aha, dobra, brzmi nieźle, chociaż tak bardzo poważnie. Słuchaj, to żeby cię dobrze przygotować do tego spotkania i lekko rozluźnić, uwaga, ty nasza gwiazdo jedna, z samego rana mamy dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Grzesiek, trzy szybkie pytania. Ser z dziurkami czy bez dziurek?
1: Z dziurkami.
0: Długie czy krótkie rzęsy?
1: Długie.
0: Okej. Okay. Morsowanie, tak czy nie?
1: Tak.
0: Tak. Próbowałeś?
1: Próbowałem już nieraz.
0: Dobrze.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mój drogi, to dla ciebie melotorba. Będziesz mógł na następne morsowanie się wybrać z naszą torbą. Zapakujesz tam co trzeba, no a potem to już dasz nura. Dzięki, miłego, fajnego dnia. Teraz dajemy nura w czwartek.

0: Całkiem nieźle się nam ten czwartek rozkręca. Stumbling in, blisko, coraz bliżej też i weekendu jesteśmy, a jeszcze bliżej siódmej, a to znaczy, że blisko jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Powiedz mi, ile byłbyś w stanie wydać na kubek z muminkami?
0: Pewnie mniej niż ty.
1: Być może.
2: Już o siódmej zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless Melo. A ile dzisiaj na termometrach zobaczymy? O tym w prognozie pogody niedługo, za 6-7.
2: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.

0: Synoptycy straszą deszczem. Może padać dziś, może padać jutro. Będziemy mieli przewagę zachmurzenia, słońca niewiele, a na termometrach 14-15 stopni. Całkiem ładna sobota przed nami. W sobotę ocieplenie prawie 20 stopni, a jeszcze wyższa temperatura w niedzielę. Ponad 20 stopni. Podobne temperatury po weekendzie. Będzie też więcej słońca.
1: Jest już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Takimi słowami w ONZ Radosław Sikorski zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Polski szef dyplomacji oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej oraz przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy.
2: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w ZUS-ie. Kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za 46 tysięcy euro. To bardzo rzadki na rynku okaz.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: A wy już dzisiaj piliście swoją ulubioną kawę ze swojego ulubionego kubka? No jak nie, to jest idealny moment. 7 na zegarach, mamy dla was czwartek i dużo energetycznej muzy. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, siemano, hej!

0: Florida, you see ya, Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy już 13 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, jak tam, podoba się wam?
1: No, powiedzmy.
0: Ależ entuzjazm. Słuchajcie, liczymy na wasz entuzjazm i na wasze mega pomysły, bo mamy taki pomysł. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Czekamy na głosówki. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Jakie macie pomysły? Wbijajcie szybko na meloradio.pl. Można z telefonu, tak najprościej, tam na dole słuchawka. Wciskacie i wysyłacie głosówkę. A my mamy fajny merch w zamian. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera?

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy czwartek, mamy 19 minut po godzinie 7 i mamy pytanie do was. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I kilka propozycji na początek. Pan to chyba nie tutejszy, co? Smacznego! Dawno tego nikomu nie mówiłem. Albo kucharz życzy dużo zdrowia. Czekamy na wasze propozycje. Słuchajcie, a w Korei Południowej, no co jest dzisiaj u mnie? Jeszcze raz. Jest taka propozycja w Korei Południowej. Pewna firma płaci swoim pracownikom za to, żeby się ruszali. Jedna z firm stworzyła taki system, który ma zachęcać ich pracowników do fizycznej aktywności. No, proste to jest. Punkty się zdobywa za to, że człowiek się tam w firmie, wiecie, rusza albo od czasu do czasu poćwiczy. Te punkty później można zamienić na kasę. Fajnie, kto by tam się nie chciał w firmie trochę pokręcić, to i tam i zrobić dobre wrażenie, nie?
1: To Waldek, robimy teraz biegi z przeszkodami przez całą firmę.
0: No, u niektórych to dzisiaj przeszkody od samego rana. Słuchajcie, a ja to mam wrażenie, że w niektórych firmach u nas to z kolei wprowadzili jakiś konkurs na dobre chowanie się przez cały dzień.

0: Music Sound i Fast Boy w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No i wiadomo, że w różnych sytuacjach różne rzeczy się słyszy, a dzisiaj to pytamy was, czego byście nie chcieli usłyszeć od kelnera w restauracji, od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie. Propozycji sporo od was, czekamy na wasze głosówki, nagrywajcie na meloradio.pl, najlepiej wbijać się z telefonu, tak najwygodniej tam na dole słuchawka. Wystarczy, że wciśniecie, nagracie i wyślecie, a później możecie usłyszeć się w Melo. No to czekamy na meloradio.pl.
1: Przy płaceniu na pierwszej randce, że wskoczyła odmowa.
0: No tak, no ale wiadomo, no, to pierwsza słabe. Randka, no. Mogą różne rzeczy się zdarzyć. A twoje propos?
2: Przepraszam, kucharz właśnie pyta, czy ktoś z państwa umie gotować.
0: Dobre, czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski, działający od 25 lat.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo...

0: Warszawa. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
2: BMW. Radość z jazdy. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Po reklamie.

0: David Guetta, Kelly Rowland w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy, czego nie powinien powiedzieć kelner, przynosząc jedzenie, czego nie chcielibyście od niego usłyszeć w takiej sytuacji. Wasza propozycja podoba mi się bardzo. Odważny wybór. Albo niech pan najpierw zatka nos. Albo jest pan pewien? Albo to tak od razu podpowiem, tam jest toaleta. No albo założyłem się z kolegą, że pan tego nie zje. No dobra, albo...
1: Będzie pani to jeszcze jadła?
0: Dobre.
2: Ta zupka to nam się rozlała w zeszłym tygodniu, ale była już tyle razy odgrzewana, że na pewno nie ma w niej żadnych bakterii. Smacznego.
0: Ale tłumaczenie przekonywujące. A twoje propo?
3: Szanowni państwo, dzisiaj jest specjalne wydarzenie, ponieważ na żywo będzie grać Zenon Martyniuk.
0: Dobre, dobre. Oj, uwaga.
4: Zauważył pan to coś na talerzu przed czy po ugryzieniu?
5: Czego nie chcę usłyszeć od kelnera?
0: No.
5: Podać słomkę, czy wyciągnie pan sobie z butów?

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Idealnie wchodzi ten czwartek, to Robin Schulz, Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. Idealnie newsy za chwilę wejdą.
1: Wrzesień i rekordowo dużo deszczu, gdzie? O tym za chwilę.
0: Sprawdźcie w Meloradio teraz już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: To Be Romeo w Meloradio. A dzisiaj będzie chłodno czy chłodniej? O tym w prognozie pogody już za chwilę.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
20: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: W Dąbrowie Górniczej rusza przebudowa niesławnej ulicy Kazimierzowskiej. W tej chwili droga jest już zamknięta dla ruchu. Na czas przebudowy objazd w kierunku Sosnowca odbywa się ulicami oddziału AK Ordona i Grabocińską. Drogowcy będą pracować około pół roku.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: Pogoda.
1: Poranek w Katowicach chłodny. Wcześniej rano termometry wskazywały 5-6 stopni. Teraz powoli ta temperatura rośnie. Dziś 15 stopni maksymalnie, a jeśli chodzi o słońce, będzie troszkę takich słonecznych momentów, ale przede wszystkim spodziewajmy się zachmurzenia i deszczu. Popada także w piątek, za to ładna ma być sobota i jeszcze ładniejsza niedziela.
3: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach Wiedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa pociągi towarowe. Maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady. Włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy z zarzutami odpowie za naruszenie nietykalności i znieważenie policjanta. Po przesłuchaniu 47-letnia Katarzyna G. została zwolniona. Rio de Janeiro w Brazylii ma rekordowo deszczowy wrzesień. Średnia opadów od początku miesiąca wyniosła już 163,2 mm. To najwięcej w historii pomiarów. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy.
3: A my ruszamy z kolejną porcją energetycznej muzy dla Was z samego rana. No i niedługo ruszymy też z naszą zabawą. Ostatnie słowo, bądźcie blisko Melo. Podkręcamy tempo, inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

0: Tayo Cross i Ludacris, Melo, Break Your Heart, podkręcamy tempo, jest 11 minut po godzinie 8, a wy wiecie, co powinniście robić o tej porze, no nie? Dzwońcie do Melo jak najszybciej.
1: 321-321-777, smartfony w dłoń, telefony stacjonarne w dłoń, jeżeli w ogóle jeszcze takie macie. 321-321-777.
0: Ja tam bym dzwonił w takim razie. Jak najszybciej, dwie osoby mają szansę, czekamy na was, za chwilę startujemy z zabawą Ostatnie Słowo. Do zgarnięcia fajny merch od Melo, więc... Nie czekajcie, tylko dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: Galant jest No Money w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to już 17 minut po 8. Zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami jest Aleksandra. Cześć, Ola. Ola, Ola, słyszymy się? Olu, dzień dobry, halo. No nie mówcie mi takich rzeczy. Ola, byłaś przed chwilą, słyszymy się?
2: Tak, już się słyszymy.
3: Halo, halo.
0: Ola, nie rób nam takich rzeczy. To jest Ola. Ola, która teraz się relaksuje, a później będzie jechać do pracy. A Mariusz to jedzie do pracy, bo jest kierownikiem. Cześć, Mariusz.
4: Witam, cześć.
0: Cześć, kierowniku. No dobrze, to słuchajcie teraz uważnie. Zasady są takie. Za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Słowa mówicie po jednym. Podajecie na zmianę. Jedno słowo Aleksandra. Ola zacznie, bo jej imię jest na A. Jedno Mariusz. I znów. Jedno Aleksandra i jedno Mariusz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. Na wszystko jest 20 sekund. Jeszcze raz powtarzam. Po jednym słowie zaczyna Aleksandra. Jedno słowo Aleksandra, potem Mariusz. Jedno Ola, potem Mariusz. Czy wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: No to uwaga, w takim razie kategoria instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne, czas start.
2: Perkusja.
3: Gitara.
0: Ola, szybciej.
3: Gitara.
2: Cymbałki.
0: Mariusz.
3: Cymbałki.
0: Jak cymbałki? Powtórka nie liczy się. Ola. Koniec czasu. Słuchajcie, to trzecie to już tak trochę nie za bardzo, bo trochę po czasie, ale Ola 2 punkty, Mariusz 1. Słuchajcie, no jest tak duży wybór, naprawdę. Trąbka, gitara, perkusja, flet, skrzypce, fortepian. Co tam jeszcze można by było? Gitara, mówiłem? Chyba mówiłem. Mandolina. O, ale mi przyszło do głowy teraz. No,
5: popatrz,
0: dobra.
5: Jaki muzykalny.
0: Ola, grasz na jakimś instrumencie?
2: Nie gram, na nerwach jedynie.
0: Okej, ja też lubię. Mariusz, kierowniku, a ty?
4: Też nie gram.
0: Też nie grasz. To wybierz sobie jakiś, może czas zacząć potrenować troszeczkę. Dla was mamy oczywiście Melo Merch. Ola, dla ciebie skiety, a Mariuszowi wysyłamy Melotorbę. Dzięki.

Josh Baker w Melo Radio i My Place. A my od rana podkręcamy tak tempo, żebyście dotarli do tych miejsc, w których już powinniście być o tej porze, bo przecież to już prawie w pół do dziewiątej. Niektórzy biorą się za coś mega ważnego właśnie o tej porze. Trzymamy kciuki. Marshmello i Ellie Goulding za chwilę w Melo.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Muzyka i głos AI.
7: Co

0: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Porek.

0: Rain in Ibiza, takie rzeczy też się zdarzają. Felix Jan w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a u nas to się zdarza i to codziennie, że ktoś zgarnia szybką kasę. Trzeba mieć tylko dobry pomysł, na co wydać te pieniądze. Dobry pomysł, a nawet bardzo dobry, miał Oskar.
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Oskar już ma, teraz wasza kolej. Oskar, graj i podkręcaj tempo, a wy wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, jaki macie pomysł, na co wydacie te pieniądze. Szybka kasa czeka i dzisiaj znów już niedługo do kogoś trafią 200.

w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła, główne danie nie przegnę.

0: już o 9:00 zagramy.
1: Eben i Hertz w Melo Radio już za chwilę, będą też newsy i prognoza pogody.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Czyta lektor AI.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
12: Bardzo wyczekiwany remont rozpoczął się w Dąbrowie Górniczej. Chodzi o ulicę Kazimierzowską. W tej chwili ulica jest zamknięta dla ruchu na czas przebudowy, a potrwa ona jeszcze około pół roku. Ruch w stronę Sosnowca odbywa się ulicami oddziału AK Ordona i Grabocińską.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
10: Pogoda.
12: Najbliższe godziny mogą być jeszcze dosyć pogodne, ale im później, tym większa szansa na to, że się jednak rozpada. Dziś pochmurno, przede wszystkim i deszczowo, chłodno, 15 stopni. Jutro pogoda bardzo podobna. Za to z nadzieją zerkamy w stronę zbliżającego się wielkimi krokami weekendu. W sobotę prawie 20 stopni i słońce. W niedzielę ponad 20 stopni i słońce.
13: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
14: Z 8 do 7 zmniejszyła się liczba kandydatów na prezydenta Krakowa. Decyzję o rezygnacji ze startu ogłosił bezpartyjny radny Jan Hoffman. Poparł innego kandydata, bezpartyjnego Łukasza Gibałę.
15: Mamy kandydatów partyjnych, kłócą się, ale ich dialog dotyczy warszawskich sporów.
14: Mówił Hoffman. Nieoficjalnie mówi się też, że Jan Hoffman w zamian za poparcie miałby zostać wiceprezydentem Krakowa. Koncern farmaceutyczny GSK chce zwolnić część załogi w Poznaniu. To nawet ponad 500 osób, wszyscy są pracownikami IT. Takie informacje podał serwis epoznań.pl. Norwegia chce zbudować własny system precyzyjnego obliczania czasu, to na użytek sieci komórkowych, płatności i innych kluczowych usług. A Słowenia będzie rywalem Polaków w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Wygrała w Turynie z Belgią 3-1.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Wiem, że jesteście dzisiaj od samego rana bardzo precyzyjni w tym, co robicie, więc żeby nic z wam nie uciekło i żebyście ze wszystkim zdążyli, my podkręcamy tempo i gramy energetyczną muzę. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej. Teraz Eben Hart, jest już 9:00.

0: Alma i Martin Solveig, All Stars w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już czwartek i mamy już 12 minut po dziewiątej. No i dzisiaj też mamy dzień stylistów rzęs. Słuchajcie, wy dzisiaj wiemy, że od rana wystylizowani, a my do was mrugamy od rana. I Światowy Dzień Morza też. A jakby tak się wybrać gdzieś nad jakieś ciepłe morze, nie byłoby źle. Słuchajcie, no, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby mieć klasę z kolei.
1: Serio?
0: Ale jest kilka rzeczy, które ludzie z klasą mają w domu. I za chwilę o tym, co to takiego. Sprawdzicie, czy też to macie.

0: Dobra, idziemy. Bambi, jak Leosia w Bela. Dobra, uwaga, teraz będzie trochę rymowany na początek. Spece od robienia dobrego wrażenia. Słuchajcie, podpowiadają, że jak chcecie zrobić dobre wrażenie na gościach swoich, to jest kilka rzeczy, które musicie mieć na chacie. Koniecznie. To jest takie, to są takie rzeczy, które robią różnicę i podobno ludzie z klasą to mają w domu.
1: No ale co?
0: I teraz uwaga właśnie, bo to nie są takie proste rzeczy, nie? No. Na przykład, ludzie z klasą w domu to mają wazon na kwiaty.
1: Mam.
0: Bardzo dobrze, tak, sprawdzamy dalej. Serwetki mają ludzie z klasą, no?
1: No są w szafce, no.
0: Teraz uwaga, bo ciężka akcja wjeżdża, deskę do krojenia też mają.
1: No mam.
0: No i przynajmniej jedną książkę.
1: O, mam dużo.
0: No? No. Tyle klasy w tobie, nie? Kto by się spodziewał?
1: A ta piąta rzecz?

0: My oh my, Chris Cross, Amsterdam w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to już 26 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo o tym, jak młodzi ludzie chcą, żeby szef do nich mówił. A wcześniej Ella Henderson w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
19: GWM. Go with more.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
21: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
23: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
22: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
26: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek.
0: Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józef

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: O reklamie.
0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Sigala.
1: In Sweet Loving w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie godzina 10. Słuchajcie, okazuje się, że młodzi ludzie chcą, żeby szef mówił do nich jak do AI. Przepytano ponad 11 tysięcy młodych osób z różnych części świata. No i ponad połowa z nich wyraźnie zaznaczała, że od swojego szefa chce bardzo konkretnych instrukcji w pracy. Co i jak ma być zrobione. No ale jednocześnie, jeśli młodzi pracownicy zauważają, że ich szef sam korzysta ze sztucznej inteligencji, to szczerze przyznają, że mniej mu ufają i nie uznają za profesjonalistę i fachowca.
2: Będę złośliwy, bo jeżeli szef korzysta z tych młodych pracowników, to i tak pośrednio korzysta ze sztucznej inteligencji.
1: Czyli generalnie młodzi chcą kompetentnego szefa, ale takiego, że bez AI. Ej, u niektórych to może być trochę ciężkie.

0: Prima Donna, czyli Two Colors w Melo Radio. Taki numer mam dla was na finał dzisiejszego poranka. Najlepszy drop nowych hitów też mamy w Melo Radio, no a to jest jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Głosujecie oczywiście na meloradio.pl. A w Melo Radio o tej porze to oczywiście jest Adi, którego znacie z Melo Radia. Siemanko.
1: Siemanko, tak, jestem Adi. Lubię jeść i lubię...
2: Nie wyglądasz.
1: Nie? Naprawdę?
2: Nie, no.
1: Znaczy trochę schudłem ostatnio, to może faktycznie dlatego, ale... Jeżeli bym mógł, to ja bym chętnie do tego wrócił.
2: Okej.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Shimza i Fire Fire w Melo Radio.
0: A to chyba nie będzie trudne, nie?
1: Żeby wrócić do jedzenia? Znaczy ostatnio, wiecie, jesień, zima idzie, nie? Tak się zastanawiam, czy zapasów, żeby nie zrobić trochę.
2: Można, to ten dobry moment.
0: No. Widać, że przygotowany.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w

0: teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
6: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
19: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
20: GWM. Go with more.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mello Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: W Gliwicach Łabędach sporo się dzieje, trwa przebudowa. Pod nowym wiaduktem powstaje rondo. To będzie rondo turbinowe, które połączy ulicę Staromiejską, Przyszowską, Strzelców Bytomskich i Główną. Równolegle przebudowywane są kolejne fragmenty ulic.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
0: Pogoda.
2: Pogoda dzisiaj będzie przypominać kratkę. Z jednej strony momenty ładniejsze, pogodniejsze, z drugiej strony jednak deszcz, przede wszystkim późnym popołudniem i wieczorem będziemy się pod parasolami chować. Jutro powtórka, też pochmurno, też deszczowo, na termometrach bez większych zmian. Dziś i jutro 14-15 stopni, około 20 stopni w sobotę i w niedzielę, do tego więcej słońca.
0: To są newsy Mello Radia Śląsk.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Kolejne oszustwo metodą na policjanta w Katowicach. Seniorka przekazała oszustom 100 tysięcy złotych, bo uwierzyła, że jej pieniądze w banku nie są bezpieczne. Na szczęście policjanci zdołali w porę zatrzymać tak zwanego odbieraka, czyli osoby, która zgłasza się po pieniądze. W pudełku po ciastkach miał 100 tysięcy złotych przekazane przez seniorkę. 5 milionów złotych będzie kosztować modernizacja pogotowia w Mikołowie. W czasie remontu ratownicy będą pracować jak zwykle, zapewnia dyrektor wojewódzkiego pogotowia w Katowicach Klaudiusz Nadolny.
3: Pogotowie musi funkcjonować, stacja musi funkcjonować, SP muszą wyjeżdżać, ale też to będzie robione etapami. Mamy już takie miejsce zastępcze obok dla medyków.
2: Po remoncie siedziba będzie odpowiadać współczesnym standardom. Ratownicy będą mieli gdzie zjeść i odpocząć przed kolejnym wyjazdem do pacjenta. W wiadomościach za godzinę o planowanej na 16 października ogólnopolskiej akcji bicia rekordów pierwszej pomocy odbędzie się m.in. w Pszczynie.
4: Minuta do 10:00, newsy Mello Radia i Marcin Sikora.
5: Zakrapiana impreza tematem numer 1 w PZPN-ie, w tle afera nagraniowa. Po spotkaniu z szefem FIFA Giannim Infantino podchmielony prezes związku Cezary Kulesza miał zostać uwieczniony potajemnie przez swojego bliskiego współpracownika. Wojsko wspólnie z policją szukają niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Malborka. Nadleciał wczoraj od strony obwodu Królewieckiego. Jest szansa na obniżki cen paliw, chociaż małe. To dzięki optymizmowi na giełdzie po rozmowach negocjatorów z USA i Iranu, mówi analityk Jakub Bogucki.
6: Nie spodziewajmy się spadków o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, bo to nie są aż tak duże zmiany.
5: Zagrożeniem jest zapowiedź Donalda Trumpa o zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na koniec tego wydania jeszcze o tym, że Holandia ogłosiła powrót na Eurowizję. To od przyszłego roku, a Eurowizja będzie w bułgarskim Burgas.
4: Siemanko, mamy czwartek, jest 10:00 punktualnie na zegarach, ja jestem Adi. Trochę mi się nie wyspało, ale o tym pogadamy nieco później. I na początek, kiedy inni gadają, my już gramy. Shimza, Fire Fire.

0: Offenbach i Star Sailor for the floor w Meloradio i 15 minut po 10. Słuchajcie, z kim nie rozmawiam? Nie wiem, gdzieś tam się spisuję czy cokolwiek, to słyszę tylko jedno.
1: Nie mogę, bo ja chory jestem teraz.
0: No i powiem wam, że chyba dosłownie sezon na
1: przeziębiłem się
0: mamy rozpoczęty. I dlatego moje pytanie do was brzmi: jak opisać tę pogodę w trzech słowach? Mam do was prośbę, żebyście nagrali głosówkę, podali mi propozycję w trzech słowach, jak określić tę pogodę. Zróbmy coś szalonego. Im bardziej pokręcone, tym tylko lepiej. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A teraz Robin Schulz, Felix Jen i One More Time. Gramy to w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin, World Away w Melo Radio, 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No i dzisiaj w trzech słowach opisujemy pogodę, bo jest jakaś masakra. WhatsApp Melo Radia i Grzechu, zima.
1: Jest jesień, z jesienią kojarzą się oczywiście dynie. W Wielkopolsce na dynie mówimy banie, więc określę tą pogodę w trzech słowach. Totalnie do bani. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. Powiem tak, jutro jest piątek, to jutro może być też niezła bania. Artur, co tam?
2: Jak na razie to pogoda jest podobna zupełnie do niczego.
0: No to prawda, Fryderyk też w zasadzie taki szarawy, by nie powiedzieć antracytowy.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
5: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
4: Dziękujemy.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte

0: Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Halo, kto mówi?
3: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
2: Dofinansowanie?
3: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
2: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
3: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
2: Gdzie się zapisać?
3: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
4: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystarczy.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca. Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Oto Parku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Po reklamie.

0: Pitbull, T-Pain i Hey Baby Drop It to the Floor, Melo Radio. Mamy 18 minut do godziny 11. Razem ze mną jest Jula Wasilewska. To jest dziewczyna, która generalnie wszystko wam zaśpiewa. Siemano.
1: Siemanko, cześć Adi, ale fajnie tutaj mi w Melo Radio. Ale czas.
0: Fajowsko, nie?
1: To ale naprawdę jest fajne.
0: To trenduje, by się chciała powiedzieć.
1: Aż by się chciała.
0: Słuchajcie, Jula też pracuje w radiu, ale na razie nie będę mówił nazwy, bo nie wiem, czy mogę, ale nie o to mi chodziło. Słuchaj, dzisiaj ze słuchaczami robimy taką akcję. Opisujemy pogodę w trzech słowach. Opisz mi dzisiejszą pogodę w trzech słowach, dawaj.
1: Ciekawa, niebanalna, twórcza.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Myślałem, że raczej będzie coś innego, ale dobra.
1: To jeszcze jedna próba, poczekajcie. No. Nieciekawa, taka raczej pochmurna i taka wrześniowa.
0: Super. Na wasze propozycje czekam na WhatsAppie Meloradia. Hej!

0: Marlon Hofstadt, So Sorry I Like Melo Radio, 10 minut do 11, a ze mną Marcin Sikora. Siemano.
1: Siemano, już se poprolumowałeś?
0: Trochę tak. Znaczy, ja to tak lubię. Wiesz, a, zawsze spoko. To jakieś zaskoczenie. A co w newsach masz? Też zaskoczysz?
1: A w newsach będzie śnieg znowu, nie, bo no, wiem, że lubisz bardzo, tak?
2: Słuchaj, nie! Umawiamy się, Marcin, od dzisiaj oficjalnie, aż wstałem, no. Jest ban na śnieg w tym studiu.
1: A ty se możesz.
3: A już o 11 zagramy.
2: Proszę państwa, nie ma śniegu, odwołuję śnieg. Odwołuję śnieg muzycznie, bo jeszcze... Znaczy, no nie, no, o 11 punktualnie. Topic, Becky G, Sorry Papi. Ban na śnieg w studiu Meloradia. Nie ma śniegu.
1: Zaraz przyniosę gaśnicę, to zobaczysz.
2: Był taki jeden.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
14: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalni, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.

0: Pogoda dzisiaj niezdecydowana. Mamy momenty ładniejsze, pogodniejsze, ale mamy też zachmurzenie, a spodziewamy się deszczu. Późnym popołudniem i wieczorem popada. Jutro też deszcz i chłód. 14-15 stopni dziś i jutro w Katowicach. Za to zdecydowanie ładniej wygląda sobota. Prawie 20 stopni, dużo słońca, słoneczna i ciepła będzie także niedziela.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Policjanci z Mysłowic wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku na S1. Kierowca Skody jadący w kierunku Tychów z nieustalonych przyczyn wjechał w tył naczepy ciągnika siodłowego. 27-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność i zachowanie szczególnej uwagi w rejonie wjazdów i zjazdów na drogi ekspresowe czy autostrady. Teraz o akcji, która ma promować udzielanie pierwszej pomocy. Przed nami ogólnopolska akcja bicia rekordu przygotowana przez Fundację WOŚP. Włącza się w nią pszczyna Paulina Kozioł.
2: Podczas bicia rekordów pierwszej pomocy resuscytację będzie można poćwiczyć na różnych fantomach, mówi Marta Skorupka-Wuzik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP.
3: Mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, fantomy dziecięce, niemowlęce.
2: Akcja odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
0: W wiadomościach za godzinę o oficjalnym rejestrze karmicieli kotów. Powstaje on w Katowicach.
4: Minuta do 11. Marcin Sikora i Newsy Meloradia.
5: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie kolejny element wojny hybrydowej. Tak twierdzi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków doszło wczoraj wieczorem niedaleko Grójca. Trwa ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W szkołach są pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu, a także o zachowaniach w sytuacjach zagrożenia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Staramy się pokazać, że to przygotowanie zaczyna się właśnie od naszych domów, od lokalnych społeczności.
5: Akcja w szkołach potrwa do jutra. Z Zakopanego widać dobrze ośnieżone szczyty Tatr. Na szlakach panują trudne warunki. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki, to w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń Barcelona wygrała z Paris FC 5-2.
4: Czy ja mogę powiedzieć tylko jedno?
7: Polska górom!
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Siema, 11 na zegarach, Adi z tej strony, coś naklikałem za dużo i teraz, o, dobra, już działa. Kiedy inni gadają, my już gramy. Na początek topic Becky G i Sorry Papi, czyli mocne uderzenie. No a w tej godzinie jeszcze będę sprawdzał, jak opisujecie pogodę w trzech słowach. Jeżeli też macie ochotę, to zapraszam. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jeżeli też, tak jak ja ostatnio, nie macie czasu na to, by iść na masaż, to ten bas was wymasuje. Ale to nosi. Silva Pumpa, On Tonight w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Opisujemy dzisiaj na WhatsAppie Meloradia pogodę w trzech słowach. Michał?
1: Pogoda na loda.
0: A nie za zimno?
2: No, tak trochę odważnie.
0: No, powiem tak. Piotrze?
3: Trzy słowa na dzisiejszą pogodę. Depresja, nerwica, sennica. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie, bardzo ładnie powiedziane. Fryderyk Nietzsche na pewno byłby tym opisem zachwycony. I mamy jeszcze Olę.
4: Jaka jest dzisiaj pogoda w trzech słowach? Taka byle jaka. Pozdrawiam.
0: No, ja to bym powiedział w ten sposób. Tak średnio.
5: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: No właśnie, bo my będziemy cały czas sprawdzać, jakie macie na to pomysły. Opisujemy pogodę w trzech słowach. WhatsApp Meloradia, czekamy tam na was i gramy totalnego sztosa. Thank you, not so bad, to Dimitri Vegas. No i Tiesto oczywiście.

0: I Ben i All of My Love w Meloradio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z dobrych wieści to mamy czwartek, jutro jest piąteczek, więc nie ma już co za bardzo odliczać, no bo to, o czym marzyliśmy przez cały tydzień, w końcu jest tak blisko, mając na myśli weekend oczywiście. A w tej godzinie jeszcze, żebyście mieli dużo, dużo siły. Kleo i Łowcy Gwiazd. Będzie fajnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Bocian! Patrz! Bocian!
4: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
5: Odlatujemy! Odlot!
4: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
6: Kiedy potrzeba?

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista Waszych ulubionych numerów.
19: I cóż, że ze Szwecji? Jak po raz drugi.

Jak to niektórzy mówią, to ciotka Cleo. Łowcy gwiazd. Czasami o takich gwiazd, co z nieba, można sobie pomarzyć. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Generalnie warto spełniać marzenia, te duże, te małe, jeżeli akurat, może, nie wiem, te mniejsze, no to mamy taką fajną propozycję, taki fajny pomysł, bo w Meloradiu my rozdajemy szybką kasę. 200, a nawet 500 zł od Melo możecie wydać na co tylko chcecie. Tylko no, trochę musicie o siebie zawalczyć. Ta walka nie będzie ciężka, bo jedyne, co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam sobie piszecie, na co chcieli byście to wydać. My potem do was oddzwaniamy. No i to w zasadzie tyle. No moim zdaniem to jest turbo proste i sobie z tym poradzicie bez lipy. Także róbcie to od razu, bo szkoda czasu.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak brzmi muzyka i bardzo dobrze, że ona tak brzmi, bo brzmi rewelacyjnie. Marcin Sikora, siemanko!
1: No hejo!
0: Co tam, byczku, u ciebie? Co masz w newsach?
1: Rekord Guinnessa mam, taki dość nietypowy. Zresztą jak wszystkie rekordy Guinnessa.
0: Sztos, okej. Okay. Mamy się czegoś obawiać? Na co powinniśmy być przygotowani?
1: Na prąd.
0: O matko!
2: A już o 12 zagramy!
0: Eli Oaks, Lawina i Reasons w Melo Radio. Może chodziło o rekord Guinnessa w dzwonieniu w sprawie fotowoltaiki?
1: Nie.
0: Aha, no to fajnie. A ta nutka punktualnie o 12.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup 6-opak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
20: GWM. Go with more.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
22: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
23: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
24: Słońca na razie zdecydowanie za mało. Niby stara się przedrzeć przez chmury, ale efekty na razie są jakie są. Więcej słońca, dużo przyjemniejsza pogoda, wyższa temperatura w sobotę i w niedzielę, wtedy około 20 stopni, a dziś no, musi nam wystarczyć 15 stopni. Spodziewajmy się dużego zachmurzenia i deszczu. Im później, tym większa szansa, że popada.
23: To są newsy Meloradia Śląsk.
24: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Śląska Policja po raz kolejny ostrzega przed oszustami działającymi metodą na policjanta. Seniorkę z Katowic próbowali okraść ze 100 tysięcy złotych. Kobieta przekazała oszustom pieniądze. Na szczęście w porę wkroczyła policja i gotówka wróciła do seniorki. Oszuści podający się za policjantów telefonicznie przekonali kobietę, że jej oszczędności w banku nie są bezpieczne. Należy je wypłacić i przekazać osobie, która się po nie zgłosi. Teraz o zgłoszeniach do powstającego w Katowicach rejestru żywicieli kotów. Magda Poddańczyk.
25: Osoby, które wpiszą się do rejestru opiekunów kotów wolnożyjących, mogą na przykład zimą dostać darmową karmę dla swoich miauczących podopiecznych oraz skorzystać bezpłatnie z zabiegów kastracji finansowanych przez miasto. Rejestr ma też pomóc w lepszym oszacowaniu populacji tych zwierząt oraz skierowaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
24: Na koniec zaproszenie do Tychów. W niedzielę konferencja Rak Off i okazja do bezpłatnych badań. To wszystko w Tyskiej Mediatece.
26: Dosłownie i dokładnie minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
27: Karol Nawrocki ostro o Rosji na sesji ONZ. Prezydent przypomniał, że ten kraj znowu wykazuje się pychą, która doprowadziła w przeszłości do 2 wojen światowych. Wezwał też do stanowczej odpowiedzi na prowokacje. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, a ma być ich prawie 500, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
28: Chcemy zwiększyć możliwości dołączenia osobom, które wykonują zawód medyczny.
27: Będzie też podnoszenie kwalifikacji kontrolerów. Sąd zablokował kolejną decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o zakaz wstępu do Białego Domu dla CNN i Politico. Ma być niezgodny z konstytucją. Jest rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem na jednym ładowaniu. Kierowca rajdowy Miko Marczyk przejechał 1338 km, to z Zakopanego na Hel i z powrotem.
29: Ciekawe, czy rybkę zjadł.
26: Siemanko, Adi po tej stronie, na zegarach 12 punktualnie i dobrze, że jesteście, bo przed nami ultramocarne podkręcanie tempa, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Oaks, Lavinia Reasons. Dobrze, że jesteście, fajnie.

Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio. 15 minut po 12, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Armina van Buurena to tylko chciałem grzecznie powiedzieć, że wy usłyszycie. I to już niedługo, no bo w sobotę po 23 Estate of Trance będzie w dobrym Melo. A skoro o tym mowa, to też chciałem powiedzieć o kolejnej nowości, którą dla was przygotowaliśmy, no bo jutro się szykuje bardzo fajne dobre Melo i to bardzo gorące, bo prosto z Ibizy. Connect Ibiza Radio Show jutro w piątek po godzinie 23. To będzie totalna nowość. Jestem bardziej niż pewny, że wam mega siądzie, a może też wpłynie trochę na pogodę i u nas się cieplej zrobi.

0: tylko ty.
1: Liwka i Poza Tobą Nic w Meloradio. Wiem, że jest taki Mateusz, który bardzo lubi tę piosenkę. No i pozdrawiamy Mateusza, bo wiem też, że jest stałym słuchaczem Meloradia. Słuchajcie, nutka perfekcyjna między innymi do tego, żeby się odprężyć, nawet trochę sobie posmutać, bo od czasu do czasu to też jest potrzebne, żeby poregulować emocje. No i powiem wam tak, Liwka jest super. Nawet powiem, że jest Sigmą. A w tej godzinie jeszcze będzie Mike Perry, Castle Inside the Lines. No i będzie też Lily Wood i Prayer in Sea, to odrobina Szulca. To jest fajna nutka, powiem wam.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na BrieCommerce.pl. BrieCommerce. Nasze ceny rządzą.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega podlega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
23: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
24: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
25: No ja. Właśnie otwieram firmę.
24: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
25: To tak się da?
24: No ba.
26: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

Mike Perry, Castle Inside the Lines w Meloradiu, 19 minut do godziny 13. Ale to jest stara nutka, słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie mi na słowa, przynajmniej taką mam nadzieję, że uwierzycie. No bo ta nuta ma z 10 lat? No to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego i sobie przypomniałem od razu czasy, jak na YouTubie polskim między innymi ta piosenka była często wykorzystywana przez twórców, przez YouTuberów do tworzenia intra. No generalnie trochę nostalgłem. Myślałem, że ta piosenka jest trochę młodsza, to tylko w zasadzie jeszcze bardziej ryje mi łeb, że jestem aż tak stary. Ale powspominać dobre czasy zawsze można. Przy okazji coś nowego, coś świeżego. Możecie na to głosować w ramach 30 Meloradia. Lumix, Self Aware, dajcie głośniej.

0: Takie powiedziałbym to oldschoolowe, ale dobre. Stare, ale jare. Pakito, Living on Video w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek w studiu,
1: no, cześć. Tak, i będą newsy za chwilę. A w newsach o pewnym 17-latku, który pobił rekord świata w pływaniu. No, przepłynął bardzo szybko 200 metrów.
0: Zdolniacha, za chwilę się dowiemy, ile mu to zajęło.
2: A już o 13 zagramy
0: Jazzy z Prissy Can't Deny It, czyli coś, co znacie. Ale to jest dobre, ale to jest jeszcze takie wakacyjne. Potrzebujemy tego słońca, bo dzisiaj wszędzie szaro. Punktualnie o 13 to gramy.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Muzyka i głos.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.
2: Minuta do godziny 13. Newsy Melo Radia i jest już razem z nami Ula Harciarek.
3: Niewykluczone, że będzie przedłużone mrożenie cen energii elektrycznej w przyszłym roku, wynika z wypowiedzi ministra aktywów państwowych. Policja szuka złodziei, którzy włamali się do szpitala w Miastku, mówi Dawid Łaszczy z policji w Bytowie.
4: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
3: Skradziono sprzęt medyczny, leki i ambulans. W Australii agent sztucznej inteligencji dostał się do danych z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Na szczęście nie były to dane wrażliwe. Rekord świata pobił 17-letni japoński pływak Oshin Ohashi. Podczas igrzysk azjatyckich przepłynął 200 metrów stylem klasycznym w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne sekundy.
2: Tak naprawdę był to pan Naruto Uzumaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: W ogóle, ja zdjąłem już słuchawki, nie? Nie wiem, zapomniałem, że się muszę przywitać, ale ostatnio mało śpię, może dlatego. Siema, Adi z tej strony, wszystko jest perfetto. A to Jazzy Spritz, Candy Night, kiedy inni gadają, my już gramy.

Samba i Rotas i Bryska w Welo Radio pod końcem tempo. Słuchajcie, sprawa jest, bo podaj mi wyzwanie byśmy zrobili i mam taki pomysł, że może byście faktycznie podjęli to wyzwanie. Skity Melo Radio do zdobycia, kto chętny, zapraszam 321-321-777. Dzwońcie i działamy.

0: Axwell, Bonnie, Whatever Tears You On w Meloradiu. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. No i czas trochę zaszaleć przed weekendem. Podejmij wyzwanie. Oto to, razem ze mną Marcin. Siemanko, jak się masz?
1: Cześć wszystkim, bardzo dobrze, akurat w pracy.
0: Rozumiem, czyli musimy temat załatwić szybko, jak obstawiam, tak?
1: Zgadza się.
0: Dobra, stary, to pokrótce. Zabawa Podejmij Wyzwanie polega na tym, że podejmujesz wyzwanie. Jeżeli się uda je zrealizować, masz skity Meloradia, a jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, proszę pana, twoje wyzwanie to, uwaga, opisz ostatnie zdjęcie wykonane swoim smartfonem. Jeżeli zawiera lokowanie produktu, wybierz kolejne, a najlepiej takie, które nie lokuje. Czy jesteś gotowy?
1: Czas operacyjny?
0: Czas operacyjny, stary, no to dawaj, bierz telefon teraz, weźmy na głośnik. Dziwnie to zabrzmiało. Weź na głośnik.
1: Mam.
0: Dobra, i wchodzimy do galerii i najlepiej najświeższe zdjęcie, jakie masz i opowiadasz, co tam znajdziesz.
1: Jakie mam zrobione, prawda?
0: Ta jest.
1: A może być pobrane?
0: No to niech ci będzie. Dobra, dawaj.
1: Ostatnie zdjęcie, jakie mam pobrane, to jest moje zdjęcie ślubne na ściance.
0: Ślubne zdjęcie na ściance? Dobra, a opisałbyś nam wasze stroje, nie wiem, co tam macie?
1: To jest zdjęcie akurat, na którym pozuję solo, w bordowym garniturze, w muszce, stylizacji boho za mną.
0: Proszę pana, no to jest, jakby bym powiedział, luksusowo. Dobra, stary, to do tego garniaka dorzucam skiety Meloradia i musisz wysłać koniecznie na naszego WhatsAppa zdjęcie ze skietami w tym garniaku. Czy to jest realne?
1: No, realne.
0: Dobra.
1: Realne.
0: To jesteśmy umówieni w takim razie na foteczkę. Powiedz mi, czego ci życzyć przed weekendem.
1: Spokoju. Spokoju i przede wszystkim spokoju.
0: Generalnie ma nikt nie dzwonić, tak?
1: O, to.
0: Dobra, wiem, o co chodzi. Podejmij wyzwanie.

0: Robin Schulz, Water Matty, Take It Slow w Melo Radio. Wy też zwolnijcie, no przede wszystkim za kółkiem, bo wiem, że wszyscy się spieszycie i wiem, że każdy i każda z was, no wszyscy macie tyle rzeczy do załatwienia, że o matko, ale słuchajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i innych na trasie i ten numer o tym przypomina, także jeździmy odpowiedzialnie i ostrożnie i nie wymuszamy pierwszeństwa i nie trąbimy za dużo. W tej godzinie jeszcze Baby Baby, Sunblock i Sandy, no wiem, że lubicie. Zagramy to z wielką radochą, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
5: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku wszystkie artykuły Almette. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie

0: Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego Katowice Spodek.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1

ale to wchodzi. Sunblock i Sentry, Baby Baby w Meloradiu. 15 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. No i dbamy o wasz czwartek, żeby był niemalże perfekcyjny, a może nawet idealny. Tego wam życzę z całego serca. I można sobie w tym pomóc w bardzo łatwy sposób. No bo, słuchajcie, szybka kasa. Kasa zawsze poprawia nastrój, nie oszukujmy się. Na meloradio.pl, jak sobie wejdziecie w tym momencie, tam jest taka zakładka konkursy i akcje. I jak napiszecie, co byście zrobili z tymi pieniędzmi? Przypomnę, 200, a nawet 500 zł. To jest duża szansa, że do was oddzwonimy. No a wy, że zgarniecie kasę.

0: Maju, Criss Cross Amsterdam. Iga, Mikołaj w studiu, czekaj, tobie przepraszam.
1: Siema.
0: Co ty robisz, Iga?
2: Chciałam złapać mikrofon i się potknęłam.
0: Żart, ale...
1: Wszystko jest git.
2: Tak.
0: Dobra, co w programie macie fajnego dzisiaj?
1: Będziemy kropić oczy.
0: Co będziecie robić?
2: Klej mi zaszkodził.
0: Znaczy klej generalnie szkodzi.
3: A już o 14 zagramy.
2: I like Marlon Hofstadt. Klej do rzęs.
0: A, to kolega o innym kleju chyba wspomniał.
2: Nie wolno.
1: Ale nie, to nie ja. To nie ja wspominałem.
0: Znaczy, to jest nasz wspólny kolega.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalni, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Fonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Fonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
12: Po reklamie.

0: Zbliża się 14:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Do swojego kraju musi wrócić Tunezyjczyk, który wczoraj sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Ma też 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Obcokrajowcy coraz więcej kasy wydają w Polsce. W drugim kwartale tego roku ponad 14 miliardów złotych. Jak wynika z danych GUS-u, to więcej niż przed rokiem. Rynek samochodów zdominują hybrydy i elektryki. Tak uważa ponad połowa pytanych Polaków, mówi Robert Lewandowski z firmy Carfax.
3: Z jednej strony aspirujemy do nowoczesnych napędów, z drugiej nasz rynek wtórny wciąż opiera się na imporcie wyeksploatowanych blisko 20-letnich aut spalinowych.
2: Średni wiek używanego samochodu w Polsce to 16 lat. Schrony z klocków opatentował polski startup. Takie miejsca schronienia będą mogły powstać w zaledwie 8 godzin.
0: Mikołaj, oko mnie boli.
1: No i co teraz z tym zrobimy?
0: Nic.
1: Nie, no coś trzeba zrobić.
0: Nie chcę.
1: Zrobimy coś z tym. Jeszcze w tej godzinie.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy czwartek, coraz bliżej do weekendu, jak ja się cieszę.
2: Cieszysz się na weekend?
1: Bardzo się cieszę.
2: Co,
1: na
2: nie
1: weekend.
2: Cieszysz się, że w pracy jesteś?
1: Nie, ja swoją pracę kocham, natomiast cieszę się dla was, drodzy słuchacze.
2: A, to tak, to tak. Natomiast wiesz co nie cieszy, a smuci? Kiedy idziesz na randkę z drugą osobą i ta druga osoba idzie na tę randkę tylko po to, żeby się najeść za darmo, a potem wychodzi bez płacenia.
1: Rozumiem, że to jest twoja historia.
2: A akurat nie.
1: Inka Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
2: Ale na pewno o takich randkach pogadamy.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu. Kiedy ostatni raz byłeś na randce, Mikołaj?
1: Dawno. Ale nie bez powodu, bo w dzisiejszych czasach to randkowanie to jest naprawdę loteria i potem się trafia na taką Aldonę na przykład. Przeczytam cytat, dobrze?
0: Tak.
1: Tak, byłam na randce, na której chciałam się tylko bardzo dobrze najeść i uciec. On mnie w ogóle nie interesował, wręcz odrzucał. I co? I nie wstydzę się tego. Wkurza mnie, jak na forach czytam, że laski, które chodzą na wyżerki z Tinderka, są bezduszne i okrutne.
0: No, głodna była. Nie wiesz, że głodna kobieta to zła kobieta? A?
1: To wy wszystkie chyba głodne chodzicie bez przerwy.

0: Znacie to uczucie, kiedy klej za mocno wejdzie w oko?
1: Nie. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi.
0: Chodzi, słuchajcie, o to, że zrobiłam sobie rzęsy sztuczne. Wytrzymałam 2 dni, bo oko zaczęło mnie bardzo boleć, plus w ogóle nie podobały mi się takie rzęsy. Jestem team naturalność, ale nie przeszkadza mi, jak dziewczyny sobie robią takie rzęsy, natomiast to nie jest dla mnie i chyba dostałam jakieś alergii na ten klej do rzęs.
1: I problem jest taki, że nie lubisz, jak coś dotyka twojego oka.
0: Nienawidzę.
1: I wliczasz w to też krople do oczu, które musisz sobie zapuścić, bo lekarz ci kazał. Więc teraz...
0: Nie.
1: Teraz ci pomogę.
0: Nie. Ja już znam taką pomoc, słuchajcie. Ja nie chcę za bardzo.
2: Ja kotu tak zakrapiam oczy. Chodź.
0: Kotu, świetnie!
2: Chodź, misiu. Bądź grzeczna, to dostaniesz przekąskę później. Tak? No, które to oko?
0: Prawda? To!
2: Do tyłu bardziej głowa, do tyłu. Otwórz.
0: Jezus Maria! Ty jest... Ja nie chcę!
2: No otwórz, nic nie będzie. Ja jestem to bardzo dobry.
0: To jest, słuchajcie...
2: Otwórz, no!
0: To jest w ogóle generalnie dramat. No mam otwarte!
2: Kurde, otwórz.
0: Ej, słuchajcie.
2: Otwórz, bo nie.
0: No jest otwa.
2: O, no i patrz.
0: Patrzcie, udało się. Jej!
2: Jaka dobra.
0: Szczerze uważam, że powinni wynaleźć coś. Jeszcze wzruszyłam. Powinni wynaleźć jakąś inną metodę na oczy, tak naprawdę, wiesz?
1: No chyba nie da rady już inaczej.
0: Nie?
1: Zaraz ci pójdę po przekąskę.
0: Dzięki. Dbajcie o swoje oczy, w ogóle o siebie dbajcie, słuchajcie. To jest mega istotne, żeby mieć nawilżone oczy i w ogóle być nawilżonym. Dziękuję za uwagę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale my tutaj rozkręcamy prawdziwy Man of Four to the Floor, a Mikołaj nawet zaczął tańczyć.
1: Postanowiłem dzisiaj tańczyć do każdego wejścia. W każdym wejściu będę tańczył.
0: Tylko żebyś zadyszki nie złapał, bo wiesz, jednak troszkę...
1: Albo wiesz, bo ja chcę zrobić formę na lato, a lato będzie bliżej niż się spodziewasz.
0: Obiecujesz?
1: Naprawdę.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wstawaj, Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to

0: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Po reklamie.

0: Just in case, Timmy Trumpet w Melo Radio.
1: Pięknie.
0: Dziękuję, starałam się. Uznałam, że chciałabym być na ficie w tej piosence, wiesz?
1: Napiszemy do Timiego.
0: Masz numer?
1: Wszystko się da załatwić, słuchaj, spokojnie.
0: Gdzieś już to kiedyś słyszałam.
1: Tak samo jak da się załatwić to, że jutro będzie lato w Melo Radio. Naprawdę.
0: Ale na serio. Co ty proponujesz, Mikołaj?
1: No pojedziemy na Ibizę.
0: Naprawdę?
1: W sensie tak muzycznie. Connect Ibiza Radio Show, albo raczej Ibiza Radio Show.
0: Ibiza.
1: To jest nowy projekt Wiki Divine, w którym pojawiają się najlepsze brzmienia od ponadczasowych klasyków znanych z Ibizy właśnie, po aktualne melodyjne brzmienia i przyszłe hity muzyki elektronicznej, i to jutro u nas na antenie.
0: Proszę to zanotować.
1: Między 23 a północą trzeba słuchać koniecznie.
0: I lecimy na Ibizę wszyscy.
1: Yeah.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: uwaga na policję.
1: Tego nie chcemy usłyszeć. Tak,
0: nie chcemy.
2: Tak. Tak, właśnie, uważajcie na policję, ale nie tylko. Bądźcie ostrożni w ogóle, bo jesień jest szaro, buro i ponuro i jest apel policji. I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Sony Fodera, Think About Us!
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00. Mikołaj, jaki ty masz zakres w ogóle ruchu bioder?
1: Tak, jeszcze mogę flosa zrobić, patrz.
4: Czekaj.
1: Nie. Dobra, nieważne, jednak nie umiem.
0: Ten numer punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
6: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
5: Dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brikomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Na przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uberowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: rozmów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
2: Minuta do 15 i czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Gaz pieprzowy w jednej z podstawówek w Kłodzku rozpylił go uczeń. Dzieci ewakuowano, 20 z nich potrzebowało pomocy medycznej. Punkty schronienia muszą być oznakowane najlepiej do końca roku. MSWiA chce, żeby mieszkańcy szybko mogli ukryć się w razie zagrożenia. Bądźcie ostrożni za kółkiem, apeluje policja, bo pogoda nie sprzyja. Jest szaro, buro i ponuro, mówi Szymon Pichowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Kluczowa zasada na najbliższe miesiące? Zwolnijmy, jedźmy płynnie i zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas auta.
3: No i warto pomyśleć o zmianie opon na zimowe. Polacy wybierają węgierski Balaton. Nie tylko latem, w samym lipcu region odwiedziło niemal 30 tysięcy turystów z naszego kraju.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, zdradzimy wam, ile powinien zarabiać prawdziwy facet.
2: O, no już się boję tych kwot, pewnie więcej niż ja.
6: Iga Mikołaj, cześć.

0: Tak, się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. 20 tysięcy netto, tyle powinien zarabiać prawdziwy mężczyzna.
1: I skąd takie info, powiedz?
0: Ale to nie koniec. Aha. Powinien mieć również mieszkanie tudzież dom oraz samochód. Mhm.
1: No takie odpowiedzi słyszy się na sądach ulicznych, ale tutaj jest artykuł ze statystykami, że wcale nie jest tak źle w naszym społeczeństwie, że jednak te pieniądze nie są najważniejsze.
0: Tak?
1: Tak, że bardzo mało związków w ogóle rozpada się przez względy finansowe. Jakoś 25%. To... Znaczy to całkiem sporo, ale... Nie, przepraszam. Nie, no. 25, no.
0: A reszta przez zdrady?
1: Przez inne rzeczy.
0: Nie, czyli jakby pieniądze nie są najważniejsze.
1: Tak, ale jeżeli chcecie mieć pieniądze, to za chwilę ktoś się uśmiechnie.

0: Uwielbiamy ten kawałek. Kojarzy mi się z wakacjami nad polskim morzem.
1: Kołobrzeg, jak ostatnio byliśmy na Sunrise Festival, to słyszałem te mewy bez przerwy. Spać się nie dało.
0: Zrób jak mewa. O. Szybka kasa. Uśmiech na mojej twarzy się pojawia, kiedy mogę rozdawać pieniądze, kiedy robimy to bardzo często w Meloradiu, dlatego dzwonimy do Patrycji, która wbiła na naszą stronę meloradio.pl i życzy sobie 200 zł od nas.
1: A na co? No na coś, czego chyba jeszcze nie słyszeliśmy. 5 sygnałów oczywiście czekamy na odebranie od nas telefonu.
0: Cześć Pati, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
0: Cześć Pati, co u ciebie słychać?
2: A wszystko w porządku, dzięki.
0: Pracy w domu?
2: W domu.
0: Zazdrościmy.
1: No, ale z tego, co czytaliśmy w twoim zgłoszeniu, to w domu trochę jak w pracy z takim statkiem małym.
2: No, troszeczkę.
0: Opowiadaj, co za statko.
2: Co za statko? 6 kotów, 6 psów, 6 kulek. Tak.
0: Wow. A byłaś na meloradio.pl. Na co ty potrzebujesz pieniędzy, dziewczyno?
2: No cóż, chciałabym poszerzyć swoje statko o kozy. Także musiałabym im wybudować stajenkę.
0: Damy ci te pieniądze, jeżeli pokażesz, jak robi koza.
2: Nie.
1: Perfekcyjnie, Patrycja, 200 zł są twoje.
2: Jej, dzięki. Szybka kasa od Meloradia.

0: Prima Donna, Two Colors, Melo Radio. A w tej godzinie pochylimy się nad problemem z Miley Cyrus.
1: Ja się zaposiłkuję takim powiedzeniem, że przed internetem tylko rodzina wiedziała, żeś debil. I tutaj postawmy kropkę.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
16: Porek.

0: Writing on the wall w Meloradiu. Tak się podkręca tempo. Przeglądałam, słuchajcie, internet i natrafiłam na bardzo niepokojące wideo, podczas którego Miley Cyrus, znana wokalistka, jest przebrana za Bobasa, dziwnie się wygina, zsie sobie palucha.
1: U nogi, tak. No dziwne rzeczy.
0: Niesmaczne.
1: Niesmaczne to mało powiedziane. No teraz zrobiła się trochę afera wokół tego na X-ie, ponieważ porównywana jest do Sydney Sweeney, że no przecież co? Taka była drama, że Sydney Sweeney się rozebrała, a tutaj Miley Cyrus udaje Bobasa? No słabe. Jak ja mówię, że chcę wrócić do czasów dzieciństwa, to że w Kangur Kakao bym se zagrał albo coś takiego.
0: Nie przebierasz się za Bobasa?

0: Heaven, nie mamy dobrych wiadomości dla starców.
1: Tak, teraz już sobie nie pogadacie z panią magister przy okienku.
0: Przykro nam.
1: Skończyły się dobre czasy.
0: Tak, w newsach powiem o tym, ci starcy mnie jakoś tak rozbili. Powiem o pierwszej w pełni zautomatyzowanej aptece, która powstała w Polsce.
2: A już o 16 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16. Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
8: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Dużo dobre. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
8: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: co jest grane na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W sobotę w Parku Kościuszki w Katowicach 10 już katowicki Dzień Psiaka. Na uczestników czekają pokazy psów służbowych. Będą prezentacje psich sportów, będą konkursy. No i oczywiście ma być bardzo rodzinnie, stąd cała strefa zabaw dla dzieci. W programie też zawody biegnij z psiakiem dla schroniska. No i będzie można przebiec 5 km, albo przejść 2 km, albo wybrać marsz Nordic Walking też na dystansie 2 km. Podobne wydarzenie w Gliwicach, to będzie bieg na 6 łap. Schronisko czeka na osoby, które chcą wyprowadzić psa na spacer. I jeszcze jedno wydarzenie, tym razem w niedzielę w Dolinie Trzech Stawów. Rajd rodzinny, to będzie jazda na rowerze w szczytnym celu dla Domu Aniołów Stróżów.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. To pierwsza taka apteka w Polsce w pełni zautomatyzowana. Powstała w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Obok farmaceutów pracują też roboty produkujące leki. Rajd Dakar zagrożony. Impreza przez wojnę na Bliskim Wschodzie może się nie odbyć, ale organizatorzy milczą. Niepokoi się kierowca Edward Ruszyc.
5: Troszkę nie fair grają, no bo wszystkie załogi mają z tym problem. Duże załogi, niektóre już dały ogłoszenie, że nie wyślą tam swoich mechaników, nie wyślą tam swoich zawodników.
4: Wyścigi na Bliskim Wschodzie odwołała już Formuła 1. Weekend zapowiada się ciepły i słoneczny. Według synoptyków będzie 20 stopni. Ładna pogoda ma utrzymać się też w przyszłym tygodniu.
2: To ja wyciągam bikini, słuchajcie. I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, daj gryza ta zabawa w tej godzinie.
3: Ale obiecałaś mi, że wcześniej posłuchamy sobie legendy, ikony wręcz.
2: Tak, dotrzymam słowa.
3: Dzięki.

0: Jaka to zdolna dziewczyna, bryska, odbicie, tak się podkręca tempo we Freakfajcie w Meloradiu. Nim weźmiemy sobie gryza, wy będziecie zgadywać, to dla ciebie, Mikołaju, zagadka muzyczna.
1: Po jednej.
0: Po jednej? Mhm. Nie umiem tak zrobić. Czy może być po...
1: Spoko, ja też nie umiem zgadnąć po jednej. Zawsze mnie zastanawia, jak oni to robią.
0: To może po 93.
1: Dobra.
0: Kto to zaśpiewał?
1: Przecież to jest znany wokalista, multiinstrumentalista, tak? Kompozytor i aktor Zbigniew Wodecki.
0: Pomyliłeś się, mój drogi kolego.
1: Jak to?
0: Pomyliłeś się, bo to jest Rafał Brzozowski.
1: Co? Mhm. Serio to on?
0: Serio to on.
1: Co ty gadasz?
0: Naprawdę, to jest Rafał Brzozowski. Ludzie myślą, że ten chłopak nie potrafi śpiewać.
1: No, no, pamiętamy, co było kiedyś.
0: Że to?
1: No. No tak.
0: Eurowizja.
1: To może niech pojedzie na Eurowizję jako Zbigniew Wodecki.
0: Ale...
1: On lubi wracać tam, gdzie był już.
0: Daj gryza, to już za chwilę Music Sounds, Fastboy. Tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Tsunami. 19 po 16 w Meloradiu.
1: Daj gryza.
2: Myślałem, że to ty.
0: Ja też myślałam, że to ty i tak spojrzałam na ciebie z takim wzrokiem pełnym załamania. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaj, uczyń honory, weź gryza.
2: Uwaga, biorę gryza w tym momencie.
0: Ja też chcę.
2: To już taka końcówka, bo oszamałaś przed wejściem.
0: Bo strasznie to lubię. Nie, wypada mówić z pełnymi...
2: Styropian ktoś napisał, już widzę.
0: Ustami...
2: Nieprawda.
0: Nie podpowiadaj. Co to takiego? Daj, nie mogę, weź ty powiedz.
2: Co to takiego? Piszecie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza.
0: Jeszcze przeżuję.
2: Repeat it.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren, tak podkręcamy tempo. Trwa zabawa, daj gryza w Maloradiu, my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Może przypomnimy, jak to pięknie brzmi? Mm-hmm. O!
1: To brzmi, jakbym żuł jakiś żwir.
0: Jakie są złe odpowiedzi?
1: Oj, przyszło bardzo dużo wiadomości. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Były rzodkiewka, kalarepka, mini porcje z cukierni, jabłko, prażynki, chipsy, seler, gruszka.
0: Adriana, co to takiego?
2: Marchewka! Pozdrawiam!
0: Brawo! Daj gryza!

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Mikołaj, bo się połamiesz zaraz, ty jesteś wiekowy chłop.
1: Patrz, ręka jak złamana. Węgorz.
0: Such of legend. Mam radio, a propos węgorza. Ostatnio w śniadaniówce.
1: No, co tam się wydarzyło w tej śniadaniówce ostatnio?
0: Wyświetlił się taki nagłówek. Aha. Mój tata jest teraz moją mamą.
1: To Rich Forrester tam był w tej śniadaniówce? Chyba był taki wątek.
0: Ja mam tylko jedną myśl. Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary.
1: Iga, nie wolno tak.

0: Aben, All of My Love w Melo Radio. Mówiłam ci, żebyś na tej hulajnodze nie za...
1: Ale ja nie używam hulajnogi, odkąd się uderzyłem w kostkę, jak miałem 7 lat.
0: I dobrze, bo w ogóle będzie o tych strasznych sprzętach, nie wiem jak to nazwać.
1: Środkach transportu.
0: No tak.
2: A już o 17 zagramy
1: Just the way you are, Milky, David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: 95.1 FM. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
12: GWM. Go with more.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do Arts Independent. Festiwal wystartuje 2 października. Tradycyjnie kina studyjne zapraszają do obejrzenia gry, multimedia, wideo. Festiwal Arts Independent już za kilka dni. A tymczasem w dużych kinach znajdziemy na przykład Spidermana, całkiem nowy dzień. Możemy też wybrać się na film z Nicole Kidman i Sandrą Bullock, Totalna Magia 2. No i za chwilę już Lalka, wersja kinowa. Najbliższy weekend pogodowo ma być bardzo poprawny. Można wybrać się do Parku Śląskiego, wziąć udział w biegu na 5 km albo chociaż pokibicować. Można też wybrać się do Doliny Trzech Stawów, wsiąść na rower, popedałować w szczytnym celu dla Domu Aniołów Stróżów. No i przypominamy o Dniu Psiaka w Parku Kościuszki w Katowicach i o biegu na 6 łap, to z kolei w Gliwicach w sobotę.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: To 12-latek zepchnął na tory betonowe bloki, najechały na nie 2 pociągi towarowe, nie doszło do wykolejenia, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W rękach policji są graficiarze, którzy na przystanku kolejowym Łedzin pod Wolinem pomalowali pociąg. Wpadli, bo zgubili kamerę, którą nagrywali swoją akcję. Ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych odnotowali policjanci w czasie jednej akcji w Lublinie. Wciąż dominuje brawura, mówi rzecznik miejskiej policji Kamil Gołębiowski.
5: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu.
4: Hulajnogi z dodatkowym napędem będą mogły być wycofane. Holenderskie służby ostrzegają przed AI. Sztuczna inteligencja pozwala cyberprzestępcom szybciej wykrywać luki w systemach. I zdaniem zagrożenie będzie rosło wraz z rozwojem AI.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Słuchajcie Freak Fightu, jak codziennie o tej porze mamy do Was pytanie, co powiedzieć po kłótni na literę S.
2: Odpowiadacie głosówkami najlepiej na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Ty, co mówimy po kłótni na literę S? O to dzisiaj pytamy.

0: Komodo, co powiedzieć po kłótni na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: Słuchaj, okej. Okay. To wow. W takim filmie było.
0: Sebastian?
2: Kolega. Słuchaj, no, miałem rację.
0: Tego nie mówimy.
1: To jest wyrok śmierci.
0: Emma?
3: Oczywiście, że mówimy seks na zgodę.
1: Namówiła.
0: Już masz Mikołaja chętnego się z tą chęcią pokłócić, Emma. Co powiedziecie po kłótni na literkę S? Czekamy na głosówki od was. Gdzie je nagrywamy?
1: Na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.
0: My place. Tak wam gramy teraz, Melo.

0: tak brzmi Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i sprawdzamy, co powiedzieć po kłótni na literę S. I to nie jest tak, że my się z Mikołajem kłócimy, aczkolwiek szukamy inspiracji.
1: Tak jest. Na wszelki wypadek, jakbyśmy się pokłócili kiedyś.
0: Magda?
2: Spasowałeś, kochanie. I ja to szanuję.
0: O.
1: Ale to tak z góry zakłada, że spasował, nie? No nie wiem.
0: To jest silna kobieta po prostu.
1: A dobra, to chyba, że tak.
0: Łukasz?
3: Szkoda czasu na kłótnie. Weź się przytul.
1: Weź się przytul. Mamy jeszcze tekstówki. Kuba napisał proste pytanie na koniec kłótni. Sypialnia?
0: Zawsze. To jest, słuchajcie, moja sztuczka. Jak ja przegrywam kłótnię, to za każdym razem mówię, sypialnia?
1: A jak wygrywasz?
0: Sypialnia?
1: O, no to dobra, nieważne. Ben jeszcze napisał, skończyłaś, czy robimy dogrywkę?
0: Fajne.
1: A to można powiedzieć i w złości, i w uniesieniu.
0: Oczywiście, zadziorny Ben, podoba mi się to. Co powiedzieć po kłótni na literę S? Czekamy na głosówki od was.
1: Głosówki nagrywacie i wysyłacie nam oczywiście na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy po kłótni na literę S?

0: każdy twój ruch, modelki włodarski. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie i jeszcze wrócimy do waszych odpowiedzi, ale muszę tutaj zrobić specjalnie pauzę na wiadomość od naszego słuchacza Grzegorza, która mnie zniszczyła.
0: Aha.
1: Skoro padła propozycja seksu na zgodę, nie polecam kłótni z rodzicami.
0: Mikołaj.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: 6,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
15: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2+1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.
20: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: całe lato w Melo Radio. A ty co byś powiedział, gdybyśmy się pokłócili na literę S?
1: Powiedziałbym ci sorry, Iga. Przepraszam, nie chciałem.
0: Aj, po co kłamiesz?
1: No, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Patrycja.
2: Spakowałeś się już?
0: Króciutko.
1: Ale nie mieszkamy razem.
0: Jerzy?
3: Spasujmy.
0: No, spoko. I jeszcze taki słuchacz.
4: Sam sobie zrobisz kolację.
0: A, myślałam, że lody.
1: Na patyku. Kręcone włoskie, tak?

0: What if Neptunika? Oluś tu jest, ja mam do ciebie pytanie.
1: A to się szybko wydarzyło.
2: O, no, skitu.
0: Nie wiem czemu tak jakoś na takim
1: idzie. Cześć, Iga, to tam u ciebie mam do ciebie pytanie.
0: Jakie?
1: Nie wiem.
0: Gdybyś się z nami pokłócił, to co byś zrobił na literę S?
1: Nie pokłóciłbym się z wami, bo was serdecznie kocham.
0: O. O, to było mega słodkie. Mamy nadzieję, że szczere.
1: Tak. Oczywiście.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Wtedy bym powiedział Sad Girls, bo byłabyś Sad i Birexa. A to ciekawostka.
0: Albo i nie.
1: Tak, ten numer nie poleci o 18:00, ale poleci na pewno w trakcie tego wieczoru.
0: Buziaczek.
1: I będzie fajnie.
0: Będzie najlepiej.

0: Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
17: BMW. Radość z jazdy.
18: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz. Dużo dobrego.
20: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
21: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
22: Phonix Ból Uszu Max.
21: Słucham?
22: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
21: Phonix Ból Uszu Max?
22: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
24: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
26: Sprawdź streaming od Canal Plus.
27: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
0: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
10: Dochodzi 18:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
26: Szykuje się bat na pędzących na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Jeśli hulajnoga albo rower da się rozpędzić powyżej 20 km na godzinę, no to trzeba będzie kupić ubezpieczenie, ale na razie to plany. Unikatowy system opracowali polscy naukowcy, lokalizuje drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Nasi piłkarze trenują na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo jutro pierwszy mecz Ligi Narodów. Rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, mówi wahadłowy Przemysław Frągowski.
27: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
26: Mecz jutro o 20:45. Pozostałości dawnych latryn w Holandii pokazują, co wtedy jedzono. No i okazuje się, że od XVI do XIX wieku dominowała dieta roślinna.
28: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: No i mamy już. Punktualnie godzina 18, nieważne jaka dieta, ja wam zafunduję takie kąski, które wszyscy przyjmiecie. I to z wielkim uśmiechem, obiecuję. Będzie Felix Yen i Jasmin Thompson z hitem Ain't Nobody. Potem humorki poprawi nam Chris Cross Amsterdam razem z Williamem. A zaczyna ona, Bibi Rexa. A ja jestem Pychu, siemano.
2: Hi, it's Bibi Rexa. Wietorami i Demet.

ale ja lubię ten numer. Criss Cross Amsterdam, Willie William i przyjaciele to My Oh My. 9 minuty po 18, a za chwilę porozmawiamy sobie z naszą specjalistką. Nie tylko od newsów, ale i od świata filmów i seriali. O tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend, do studia wbije Ula Harciarek.

0: Mam jedno marzenie w życiu. Śpiewać jak ta pani. Sharon Den Adel. Razem z nią Armin Van Buren. Ale nie będę wam tego pokazywał, co na razie potrafię. Wolę tu jeszcze pracować. 18.17 na zegarach, a to jest moment, w którym robimy podkładzik, robimy klimacik. A to oznacza jedno. Do studia weszła ona, Ula Harciarek.
1: Jestem. Siemano, cześć.
0: Ula. Co
1: Czyli
0: tam
1: będzie
0: serialach?
1: O serialach. No właśnie.
0: Co obejrzeć w weekend, Ula? Opowiadaj.
1: Słuchajcie, dziś polecam dobre kontynuacje naprawdę fajnych seriali. Na pierwszy Ogień Silos jest najnowszy sezon i jest grubo. To postapokaliptyczna opowieść o ludziach żyjących w ogromnym silosie. Czekajcie do napisów końcowych ostatniego odcinka, tam zwiastun finałowego sezonu.
0: No przewalone w takim silosie. Weź do toalety, nie pójdziesz, nic nie zrobisz. Daj,
1: pójdziesz!
0: To dawaj kolejną kontynuację.
1: No to świetnej kontynuacji doczekał się serial Gentlemani. To czarny humor o świadku przestępczym. Ja już czekam na trzeci sezon, który ponoć ma powstać.
0: I perełka przed nami.
1: No i perełka, dla mnie perełka. Serial Lalka, fajna, nowoczesna produkcja, która jest wariacją na temat książki Bolesława Prusa. Serial podzielił widzów, wiadomo.
0: Ile ludzi, tyle opinii.
1: Dokładnie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, żeby wyrobić sobie własne zdanie.
0: A my mamy jeszcze chwilę, więc ja muszę dorzucić coś od siebie, moją propozycję.
1: Tak,
0: bo ja ostatnio, słuchajcie, dostałem kapcie z Zygzakiem McQueenem. Takie kapcie na zimę. Jestem największym fanem Zygzaka McQueena i więc jeżeli mówimy o kontynuacjach, Auta 1, Auta 2, Auta 3, bardzo polecam.
1: A wiesz, że nigdy nie widziałam?
0: No to Ula, idziemy oglądać.
1: Okej.

0: Paraiso, to Lost Frequencies i Marie Frost, nówka sztuka na antenie Meloradia, 26 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie zajrzymy jeszcze do lodówki Joanny Krupy.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy.
6: Przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po do

0: produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Czy ten numer się nam kiedyś znudzi? Wątpię. Who wants to be alone? To od jest Nelly Furtado. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 19. To kobieta z jajami, które trzyma w lodówce. Mowa o Joannie Krupie. Ta ostatnio pochwaliła się, że ona w swojej lodówce zawsze musi mieć jaja. Takie od szczęśliwych kurek. No i z tych jajek to ona po prostu bierze i spija sobie żółtka. Po co to nie wiem, ale trochę mnie to zdziwiło, bo jeśli to jedyne, co pani Joanna trzyma w lodówce, to wiele mnie z nią łączy. Szczególnie przy końcu miesiąca. Takie pustki nie dziwią.

0: ten to potrafi. Lata mijają, a jego numery brzmią dalej fresh. Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch. To jest Melo Radio. Za chwilę wybije 19, no i po 19 to będę miał gościa na naszej antenie. Kto to taki? To jeszcze nie zdradzę.
1: A już o 19 zagramy.
0: Ale będzie fajnie, tak jak w naszej playce. Topiki, Becky, Hi. Sorry papi, od tego numeru rozpoczniemy 19, to punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
11: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Halo, kto mówi?
15: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
14: Dofinansowanie?
15: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
14: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
15: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
14: Gdzie się zapisać?
15: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
14: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
16: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Idę w Melo.
19: No i punktualnie 19 na zegarach, a to oznacza, że lecimy dalej i w sumie to nie lecimy, tylko idziemy w Melo. Ale będzie prawdziwy odlot w tej godzinie. Kuba Szmajkowski do mnie za chwilę wpadnie, a wcześniej wpadną oni. Topiki, Beki, Hi, Sorry Papi, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

0: Griffin w Meloradio. To Word Away. Tak, podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zegarach, a ze mną zapowiadany już gość. Siemano, Kuba.
1: Siemaneczko, cześć.
0: No, cześć. Kuba Szmajkowski z nami, który muszę zapytać, czy bardziej woli radio czy telewizję, bo ty z tymi dwoma w sumie jesteś związany trochę. Kurczę. W wielu programach brałeś udział, no to teraz musisz to powiedzieć. Radio
1: ciężko
0: czy telewizję?
1: Ciężko wybrać.
0: Przepraszam.
1: No oczywiście, że radio.
0: No, i to jest odpowiedź, jaką chciałem usłyszeć. Stary, słuchaj, ty jesteś chyba szczęśliwy teraz, co?
1: Bardzo jestem szczęśliwy. Mam super etap w swoim życiu i mam nadzieję, że to będzie tak trwać jak najdłużej.
0: Piąłeś ten piękny etap piękną klamrą, o której sobie trochę porozmawiamy, ale tak prywatnie wszystko git u ciebie?
1: Wszystko super, wszystko jak najlepiej. A u ciebie?
0: Fantastycznie. U mnie też perfekcyjnie. No słuchaj, jestem uśmiechnięty, jestem w pracy o 19.09. Co może być nie tak? Słuchaj, przyszedłeś do nas, żeby zaprezentować coś bardzo mocno przedpremierowo.
1: Tak.
0: I chyba możemy to zdradzić, że jako pierwsi w Polsce, jeżeli słuchacie Meloradia, usłyszycie najnowszy materiał od Kuby.
1: Tak,
0: to
1: najnowszy materiał.
0: Powiedz coś o tym materiale. Z czym ty do nas przyszedłeś, bo masz takie ładne tutaj, o bardzo proszę.
1: Pudełeczko takie z płytą. No jest to moja epka pierwsza w życiu, autorska. Wykazałem się jako songwriter, niezależny, więc Don Julio to jest piosenka, która promuje tą epkę. Jestem mega z niej dumny, ponieważ opisuję to, co działo się dotychczas w moim życiu i pierwszy raz mogłem wejść do studia i od zera aż do bohatera.
0: Okej, zobaczymy.
1: Stworzyć cały materiał.
0: A raczej usłyszymy, jak te bohaterskie czyny wyszły. Za moment, teraz gramy dalej. Przypomnijmy sobie piękne lato, oj, kilka ładnych lat temu. Brakieter, Daniel Sandoval, Tuesday. To już teraz, a za chwilę wracamy do rozmowy z Kubą.

0: I Don't Wanna Wait, David Guetta i One Republic. To jest Meloradio, tak się tempo podkręca. 19.19 na zgarach, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i tę nowość zagramy za kilka chwil, bo Kuba Szmajkowski dalej jest z nami. Siemano.
2: Cześć.
0: Ale jest też z nami nasza Monia, która ogarnia wszystkie sociale i pięknie nagrywa to, co się tutaj dzieje.
3: Siemano.
0: No cześć Moniś, słuchaj. Bo ty jesteś tak trochę prowoderką tego, co tu się wydarzyło między piosenkami. Mhm. Ale możesz powiedzieć, o co chodzi?
3: A, mam powiedzieć, o co chodzi. Tak. Słuchajcie, dzisiaj przyszłam w nowej fryzurze i tak sobie tutaj gadamy o różnych fryzurach i planach na przyszłość. No i powstał mały zakładzik.
0: Mhm. Mały zakładzik polegający na tym, że no tak dajemy sobie tak z miesiąc czasu, nie?
2: Tak.
0: Tak na święta możemy
2: tak,
0: to
2: tak,
0: zrobić.
2: Tak, tak, tak.
0: Że ja i Kuba robimy sobie baskata.
2: Tak.
0: I farbujemy się na biało.
2: Tak, na blond.
0: Dobra, więc może być.
2: Ja powiedziałem, że ja to zrobię, jeżeli Olek to zrobi za
0: mną. A Monia powiedziała z kolei, że ona zrobi to mi i to wszystko zobaczycie na socialach Meloradio.
3: Dokładnie
0: to
3: tak.
0: To uwaga, poczekajcie, powstańmy, to zobaczycie na naszych socialach, Kuba.
2: Okej.
0: Okay. Mamy to.
2: Przeciąć.
3: Pięknie.
0: Przeciąłem to, dobrze, mamy ten zakład. No to teraz jeszcze jedna rzecz. No już ci, Moniś, zdajmy mikrofon, dziękujemy ci bardzo. Słuchaj, Kuba, twoja epka, pierwsza w życiu. Dlaczego mamy jej posłuchać?
2: Ponieważ to jest naprawdę wyjątkowy materiał, który opowiada o tym, co się działo u mnie przez ostatni rok między innymi. I jest o tym, co mnie i budowało, i o tym, co mnie łamało od dziecka. Więc cieszę się, że mogłem w końcu jako niezależny artysta usiąść w studio i od zera do bohatera, jak już wspomniałem wcześniej, stworzyć właśnie te 7 piosenek. Są mi niesamowicie bliskie i jestem bardzo zestresowany, ale też podekscytowany jutrzejszym dniem, ale też obecną chwilą, ponieważ przedpremierowo już zaraz usłyszycie Focus Track,
0: bo
2: czyli
0: to będziecie jako pierwsi Don na
2: Julio.
0: Świecie w ogóle słyszeli ten numer, bo przedpremierowo, to się ukaże o północy, a wy już teraz usłyszycie ten kawałek na antenie Meloradia. To ja ci muszę jeszcze zapytać, czy ten rok, który spiałeś tą epką, to jest najlepszy rok twojego życia?
2: Niekoniecznie. Uważam, że ten przyszły będzie najlepszy.
0: Aha, to jest dobra odpowiedź. Stary, to co ty na to, żebyś ty sam sobie puścił ten numer u nas na antenie?
2: O kurczę, no dobra, ale pokażesz mi tutaj te guziczki i tak dalej.
0: Tak, chodź, nie ma co w ogóle się tutaj zastanawiać. Czekaj, ja tylko odsunę krzesło, bo ono teraz będzie niepotrzebne. A tak w sumie to założę słuchawki, żeby słyszeć, co tutaj się dzieje. Zasada jest prosta. Ty zapowiadasz, co teraz zagramy i klikasz ten guziczek.
2: Okej.
0: Scena jest twoja.
2: Uwaga, robię to już któryś raz, ale ta chwila jest wyjątkowa, ponieważ zaraz usłyszycie, moi drodzy, Don Julio, czyli numer, który promuje moją pierwszą autorską epkę.
0: Przedpremierowo!
2: Przedpremierowo!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: do ostatniej nutki. To Don Julio i nowy Kuba Szmajkowski. Przedpremierowo, jeszcze tego numeru nigdzie nie usłyszycie. Był on tylko do usłyszenia w Melo Radio. No więc bardzo ci dziękujemy, że do nas wpadłeś. Czego ci możemy życzyć na tę premierę już od północy? Będziesz w ogóle spał dzisiaj?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie zasnę. Chciałbym posłuchać właśnie na wszystkich serwisach streamingowych, jak już wejdzie o północy, żeby sobie nie odbierać tej przyjemności, bo taka sytuacja zdarza się rzadko.
0: Ale ja myślę, że już masz DM-y zasypane wiadomościami o tym numerze. No, po prostu nie ukrywajmy, że tak nie jest.
1: Zaraz to sprawdzimy. Ale czego możecie mi życzyć? Wydaje mi się, że po prostu zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze i wszystko inne przyjdzie samo i tego też wam życzę, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi i ty też, Olku.
0: Ojej,
1: żebyś był zdrowy i szczęśliwy.
0: Tobie również. Jak miło się zrobiło. No dobra, czas zagrać numer, bo się zasłodzimy.

0: Szczęście jest takie smutne, ależ poezja śpiewana. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lykke Li w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do godziny 20, a w tej godzinie jeszcze posłuchamy o tym, kiedy Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu ze sobą zamieszkają. Bo jeszcze tego nie robią.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
17: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.

i humorki od razu lepsze. Crying on the dance floor. Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo. 14 minut do 20 nam zostało. Mandaryna i Michał Wiśniewski. Oni mają zamieszkać razem, bo wrócili do siebie, ale jeszcze razem nie mieszkają, a w ich zawodzie to wiadomo, no jest tak, że rzadko w domu są, więc trzeba kolekcjonować te chwile. No i Mandaryna powiedziała w jednym z wywiadów, że no oni to planują, ale jakoś w październiku. No i tak mi się wydaje, że to już powinni się zabrać za to, żeby zacząć pakować rzeczy, bo ze wszystkich moich przeprowadzek ja dobrze wiem, że jak planuję coś zrobić w jeden miesiąc, to gdzieś tak za pół roku dopiero mogę powiedzieć, że faktycznie się udało.

0: tego lata. Ha, u nas lato się jeszcze nie skończyło, ono cały czas trwa i niech tak będzie jak najdłużej. Lumix i Self-Aware. Tak, podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20 za moment, a po niej przydadzą wam się głosówki i WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer punktualnie o 20, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradio.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Halo, kto mówi?
7: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
6: Dofinansowanie?
7: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
6: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
7: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
6: Gdzie się zapisać?
7: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
6: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystarczy. Startowała.
0: O reklamie.
8: No i mamy punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie dużo się wydarzy muzycznie dobrego. Black Eyed Peas, I Got a Feeling to za moment. Alan Walker, Ava Max, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

Może w kalendarzach jesień, ale na antenie Meloradia wciąż letnio. Talk to you, to another. W Meloradiu tak podkręcamy tempo, 20:16 na zegarach. No słuchajcie, to już jest ta pora roku, kiedy za oknami o tej porze jest już dawno, dawno ciemno. Ale może to ma jakieś swoje plusy. Wiadomo, kiedy niczego nie widać, łatwiej pewne rzeczy robić. A właśnie, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Gdzie wam towarzyszą nasze hiciory? Gdzie podkręcacie razem z nami tempo? Jestem mega ciekawy, co robicie w czwartkowy wieczór po godzinie 20:00. Dajcie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przyjmuję wszystkie głosówki, za to najlepsze będę miał nagrody prosto z naszego merchu. Skiety Meloradia do kogoś z was trafią. A już teraz trafiają oni, Restricted i Big Jet Plane. A ja czekam na głosówki.

0: Nelo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

już jutro będziemy mogli to powiedzieć. Friday, piąteczek nadchodzi, 20:27. W czwartek na zegarach to Riton i spółka. Friday za nami. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? No, między innymi w taksówce. Tak jak pani kierowczyni tej taksówki, Nikola, którą mocno ściskamy, napisała, że jedzie w stronę Marek pod Warszawą i słucha Melo. I bardzo dobrze, bo ja gram tak, żeby nie usnąć. Jel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To nowość w Meloradio.

0: Don't say goodbye, ja się nie żegnam, ja was witam, Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, 18,5 minuty, tyle zostało do 21. No ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, przy czym wam towarzyszę. Bardzo lubię słuchać wasze głosówki, więc wysyłajcie je, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Arek, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam furą z budowy, z teściem.
2: Budowa.
1: Natomiast teściu stwierdził, że nie chce udzielić głosu do tej głosówki, nie chcę się przywitać, więc trochę lipa. Nawet próbowałem go przekonać, że dostanie skarpetki Meloradia. Powiedział, że nie potrzebuje i że ma za dużo, także nie zasłużył.
0: O, tata, właśnie, nie zasłużył, ale ty, Arek, zasłużyłeś, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie, a do was wszystkich leci nowy sokół. To pogważymy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Ale ja lubię ten numer, ale fajnie sobie go przypomnieć. 365 Z i Katy Perry w Meloradiu, a 365 dni w roku, nawet czasem 366. Możecie zgłaszać się do szybkiej kasy od Meloradia. Pamiętajcie o tym, że są do zgarnięcia 200, a jutro to nawet 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was, na cokolwiek tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście się po nią zgłosić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i piszcie nam wasze pomysły.
1: A już o 21 zagramy
0: Sony Fodera i Think About Us. Ten numer punktualnie o 21 przejmuje antenę Meloradia, to już za moment. A zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Chlubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Idę w Melo.
1: 21 już wybiła, w tej godzinie zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Przydadzą wam się telefony, żeby dzwonić i zgadywać. Son for the Raving About Us, to z kolei gramy na początek. Tu Pychu, siemano.

0: Neptunika i What If w Melo Radio.
1: O czym myśli Pychu?
0: Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Melo Radia. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja.
1: Pychu.
0: Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Melo Radia. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, za totalną darmożkę. Tak to zazwyczaj działa, bo to taki numer, wiecie, jakbyście do kolegi dzwonili. No a moje podpowiedzi na dziś są takie. Myślę o rzeczy, która raczej nadaje się do pomieszczeń i ona poprawia nam samopoczucie. No to czekam na wasze próby. Jeżeli chcielibyście spróbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, to jest ten numer, ten moment, żebyście wybrali nasz numer. Ja czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No i już widzę, że jedna się świeci, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Michał.
0: No cześć Michał, to o czym myśli Pychu?
2: Klimatyzacja.
0: Nie, ale to dobry strzał, choć już teraz coraz ciężej będzie, żeby ta klima nam poprawiała humor, niestety. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, słyszę siebie. Tutaj się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Oliwia,
0: ścisz radio, będziemy się zdecydowanie lepiej słyszeć w słuchawce i wyłącz głośno mówiący i strzel, o czym myśli Pychu.
3: Roślina?
0: Nie, nie chodzi o roślinę, choć to, o czym myślę, może być z tym związane, na przykład. Może to mieć bardzo dalekie, ale jednak powiązanie. No to czekam na wasze telefony dalej, no i widzę, że kolejny dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, cześć, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, to o czym myśli Pychu?
4: A ja myślę, że to będzie odświeżacz powietrza.
0: Jak ty to zgadłeś? Po czym? W ogóle jak?
4: Ja przyznam się szczerze, że jak usłyszałem, że to służy do czegoś tam i się używa w pomieszczeniu, stwierdziłem, że to będzie to. Nie wiem, to wpadło.
0: Stary, ty musisz normalnie dzisiaj, nie wiem, coś wycelować, bo trafisz na pewno. No to jest dobra odpowiedź w tym momencie, z kiedy Melo Radia lecą do ciebie. Takiej radości dawno nie słyszałem, muszę przyznać.
1: O czym myśli Pychu?

Colors w Melo Radio i ten numer jest propozycją do, tak jak słyszeliście przed tym kawałkiem, 30 Melo Radio, naszej listy hitów, którą odpalamy już jutro po godzinie 18. Na ten kawałek cały czas możecie głosować na meloradio.pl. Gorąco do tego zachęcam, no bo on, tak jak zresztą ponad 30 innych numerów, tych w liście i tych w propozycjach czekają na wasze głosy. A już teraz czas na kawałek, który będzie oj mocnym wspomnieniem. Melo Radio. Bo może na listach hitów już go nie ma, ale jest na pewno głęboko w naszych wspomnieniach. United Nations i Out of Touch w Melo Radio.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

pięknie ten numer piątkiem, który się zbliża. Whatever turns you on. Axwell i Bon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już jutro piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend, a jak weekend, to oczywiście jedyne, prawdziwe, dobre Melo na antenie Melo Radia, czyli sety DJ-skie od tych najlepszych z najlepszych. Rozpocznie o 22:00 Tiesto, a o 23:00 mamy dla was zupełną nowość. Connect Ibiza Radio Show. To nowy projekt od Wiki Divine. No i to będzie naprawdę trochę taka przejażdżka na Ibizę. Będziecie mogli poczuć się właśnie jak na gorącej Ibizie. Elektronicznej muzy bez wychodzenia z domu, bo w ramach dobrego Melo mamy dla was taką perełkę. Już jutro od 22:00 prawdziwe dobre Melo na antenie Melo Radia, potem też w sobotę od 20:00. No i w sobotę też przypomnimy sobie to, co działo się na Tomorrowland w Belgii. Oj, będzie się działo, to będzie szalony weekend, mam taką nadzieję.

Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Meloradio. Ta już jutro po 18, a to Warriner i Lauren. Let me forget you. Tak gramy jeszcze przed 22, już jutro. Piąteczek, piątunio. No prawie dojechaliśmy, słuchajcie, damy radę.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Radomsk la 95 1 FM. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Μέλο Ράδιο, η Βενταϊό. Να το πεις κοχτές.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.